Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: Halo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok nam potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: O reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
6: Edyta Czekaj, zapraszam. Dziś dwa tematy w tej części naszego spotkania. Będzie o obozie w Stanach Zjednoczonych. Ślązacy jadą w nagrodę. Będzie też o książkach, które mówią o naszym regionie. Raz jeszcze witam, a już teraz o wyjątkowym stypendium dla wyjątkowych młodych ludzi. Paulina Kozioł.
7: Kosmiczny obóz w USA. Czworo nastolatków z Polski, w tym dwoje ze Śląska, pojedzie do Stanów Zjednoczonych na stypendium. To nagroda dla zwycięzców konkursu Team Poland 2026, mówi ekspert Polskiej Agencji Kosmicznej Anna Bukiewicz-Szul.
8: Jest to konkurs, który organizujemy już po raz drugi. Polega na tym, że musimy wybrać najlepszych z najlepszych tak naprawdę, czyli czwórkę młodych ludzi i jednego nauczyciela w tym roku, którzy zdobędą stypendium. Bardzo wyjątkowe stypendium, które gwarantuje wyjazd do Stanów Zjednoczonych na tydzień czasu. W ramach tego stypendium jest 5-dniowy udział na Space Campie, czyli taki kemp, który jest mini szkoleniem, mini treningiem dla astronautów. I rzeczywiście część sprzętu, który jest tam w Huntsville w Alabamie, to są sprzęty, które kiedyś były używane podczas faktycznego treningu astronautycznego, więc jest naprawdę wyjątkowe. Ale poza tym stypendium Endeavor Scholarship jest bardzo wyjątkowe, dlatego że daje możliwość młodym ludziom poznania innych kultur. Tak naprawdę będzie tam około 6 drużyn z różnych stron świata. To są wszystko rówieśnicy, którzy będą spali przez 5 dni w dormitoriach. Będą wszyscy razem od rana do nocy przebywali podczas bardzo intensywnego programu, który tak naprawdę chyba trwa około 20 godzin dziennie. To jest właśnie ta wymiana doświadczeń, zawieranie przyjaźni, ale też poznawanie amerykańskiej kultury. To jest też element tego faktycznie stypendium. Nasi poprzedni zdobywcy nagrody bardzo widocznie się rozwinęli. Rzeczywiście obserwujemy teraz taki ogromny boom w ich karierach. Jedna z uczestniczek zaczyna w tym roku studia w Princeton, co jest na pewno bardzo wyjątkowe. I rzeczywiście po wygranej w naszym konkursie uwierzyła w siebie i rozpoczęła tak naprawdę swoją przygodę. Zaczęła aplikować do różnych innych konkursów edukacyjnych w Polsce. No i okazywało się, że wszędzie wygrywała. Więc tak naprawdę otworzyliśmy jej te skrzydła, które potrzebowały po prostu trochę wiatru.
9: Czyli to jest taki pierwszy krok do ewentualnie do kariery potem właśnie związanej z kosmosem, żeby zostać na przykład astronautą?
8: Zdecydowanie tak. I to widzimy po członkach Team Poland 2024. Każda jedna z tych osób w tym momencie prowadzi jakąś działalność kosmiczną. Wspomniałam o Zuzi, która będzie studiowała w Princeton, ale jest też Tobiasz, który organizuje eventy dla studentów kosmiczne prowadzić swoje koło naukowe. Jest Ola, która również dołączyła do koła studenckiego SKA w Warszawie. Co ciekawe, Ola wcześniej chciała aplikować na studia humanistyczne. Po endeworze stwierdziła, że jednak kariera ścisła to jest jej droga. Wcześniej nie wierzyła w siebie, po prostu. No i jest jeszcze Beniamin, który również jest członkiem dwóch kół studenckich i też bardzo mocno rozwija się właśnie tak kosmicznie. Więc z całą pewnością te osoby będą współtworzyły już niedługo tutaj kadry polskiego sektora kosmicznego.
9: I na tym Space Campie powiedziała Pani, że będą też trochę tak swoich sił próbować, jakby byli już szkoleni właśnie na astronautów, tak?
8: Tak, dokładnie. Ten program całego Space Campu zawiera naprawdę takie bardzo intensywne elementy szkolenia. Oni na przykład mają zajęcia z nurkowania. Muszą się wspinać na tam chyba 20-metrowy maszt, oczywiście w jakiejś tam uprzęży. Prowadzą symulacje misji kosmicznych. To jest naprawdę coś wyjątkowego.
7: Finał tego konkursu odbył się w Planetarium Śląskim w Chorzowie, mówi wicedyrektor Planetarium Damian Jabłeka.
10: To już jest druga edycja takiego konkursu. Tym razem my zostaliśmy zaproszeni jako partner do tego konkursu. Planetarium Śląskie brało udział w obradach jury. Jeden z przedstawicieli z Planetarium Śląskiego był w jury, które spośród prawie setki zgłoszeń z całej Polski, takich krótkich filmików, wybraliśmy 20 tych najciekawszych, właściwie wybraliśmy 20 najciekawszych filmików, ale także 20 osób, które według nas najbardziej pretendują do tego, aby to stypendium zrobić. I tutaj wspólnie z Fundacją Kalmana, czyli z fundatorami tego stypendium, z Fundacją Nauka to Lubię Tomka Rożka oraz z Polską Agencją Kosmiczną razem wybraliśmy te osoby i Planetarium ma to szczęście, że może gościć te wszystkie osoby i przeprowadzić właśnie ten finał konkursu i z 20 wybranych młodych ludzi wybierzemy tych 4, którzy będą mieli szansę wziąć udział właśnie w tym Space Campie. Dodatkowo jeszcze jest 5 nauczycieli, z których także jeden będzie miał to szczęście pojechać tam i wziąć udział w tych aktywnościach w Stanach Zjednoczonych, ale możemy o tym pomyśleć trochę szerzej, to znaczy wszyscy, którzy dzisiaj tutaj są, to dla nich już też jest wielka przygoda. Myślę, że największą taką wartością dodaną będzie to, że podczas tych konkurencji naszych poznają swoich nowych kolegów, z którymi będą w grupach, ale także dużo dowiedzą się o sobie, o tym, jak działają w grupie, jak radzą sobie z problemami, z którymi za chwilę się zmierzą.
9: W takim razie powiedzmy, dlaczego to jest takie fajne, żeby na takie stypendium do Stanów Zjednoczonych pojechać?
10: Ja myślę, że to jest wielka sprawa. My w Planetarium Śląskim zajmujemy się tym, żeby trochę rozwijać wyobraźnię, żebyśmy mogli marzyć, a ten konkurs pozwala niektóre z tych marzeń spełnić. Obecnie świat rozwija się bardzo mocno w stronę przemysłu kosmicznego. Być może nie wszyscy staną się astronautami, ale coraz częściej i coraz głębiej technologie kosmiczne docierają do naszych domów, docierają do naszego życia codziennego i to się staje również takim przemysłem. Bardzo dużo firm w Polsce bierze jakiś udział w tym całym kosmicznym przemyśle, produkując komponenty czy pewne rozwiązania na cele kosmiczne i ten rosnący właśnie sektor kosmiczny trzeba gospodarować. Trzeba gospodarować osobami, które są świadome, młodymi ludźmi, którzy stają się ambasadorami całego podboju kosmosu, ale również wydaje się, że właśnie tego rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce.
9: Jakie zadania trzeba wykonać, żeby zwyciężyć i faktycznie pojechać na to stypendium do Stanów Zjednoczonych?
10: Dzisiaj przygotowaliśmy 2 konkurencje. Te konkurencje są zespołowe. Mimo, że wybieramy indywidualnych zwycięzców, to działają w zespole, bo to chcemy ocenić, jak oni działają w zespole, jak radzą sobie z komunikacją, jak radzą sobie z emocjami, z presją czasu i będą mieli do wykonania 2 zadania. Jednym z nich będzie rozłożenie specjalnego parasola kosmicznego, który w przyszłości będzie częścią teleskopu kosmicznego. Już istnieją takie modele, które składają się trochę jak origami. Zadaniem dla naszych przyszłych stypendystów będzie zbudowanie mechanizmu, który pozwoli automatycznie rozłożyć ten parasol z użyciem wyłącznie jednej dłoni, a drugie zadanie będzie miało na celu zbudowanie specjalnego urządzenia, które przetrwa drgania. W naszym parku nauki mamy specjalny stół do symulacji drgań, mamy także pokój wstrząsów i później te ich konstrukcje, w których zawieszone będzie jajko. To jajko nie może spaść, nie może się rozbić w trakcie tych testów wstrząsowych. Będziemy sprawdzali, oni będą nam także sprzedawali tę technologię, czyli chwalili się o tym, dlaczego akurat taki, a nie inny pomysł zastosowano w tym rozwiązaniu.
7: Drużyna z Polski na Space Camp do Stanów Zjednoczonych pojedzie w lipcu.
6: Życzymy młodym Ślązakom udanego wyjazdu, a teraz usiądźmy wygodnie, czas na lekturę. I Magda Mleczko.
11: Jego literacki debiut to tajemnica. Cecylii Broll. Teraz pojawiła się kolejna książka, Śląska saga z Nadprzemszy. Rodzina Krawieckich powraca w nowej powieści Teszanina Rafała Ryszki, który jest dziś moim i Państwa gościem. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
12: Dzień dobry, cześć, witam słuchaczy.
11: Ja się bardzo cieszę, że przyjechałeś, bo tylko na jeden dzień, przypomnij skąd?
12: Ja przyjechałem z Lipska, z Saksonii.
11: Jesteś, tak jak powiedziałam, Teszaninem i piszesz książki, które dotyczą naszego regionu. To są takie, mogę powiedzieć, retrokryminały trochę, prawda?
12: Tak, ten pierwszy debiut, tak, to jest taki typowy retrokryminał, tak to można nazwać.
11: Ja go miałam okazję przeczytać, jak pojawiłeś się tu przed chwilą, powiedziałam dziękuję, bo zrobiłeś mi wtedy wakacje, dając mi MP3 do posłuchania, bo jeśli chodzi o tajemnicę Cecylii Broll, to wyszedł z tego audiobook w formie takiego słuchowiska, niezwykle inspirujące, bardzo fajnie się tego słuchało, z osobami, które mówiły po śląsku i to nie byli żadni aktorzy.
12: Nie, większość z nich, to zdecydowana większość, to byli właśnie, nazwijmy to umownie, naturszczycy, czyli osoby, które nieprofesjonalnie, nie wiem, zajmują, pracują głosem. Niektórzy to nazywają śląska superprodukcja. Faktycznie zaangażowaliśmy 23 lektorów po wyborze z większego grona. Także był casting i tutaj razem z pomocą pani Ani Krypczyk, reżyserki i narratorki, tutaj wybraliśmy właśnie najciekawsze głosy i 23 lektorów, lektorki z tego obszaru, gdzie dzieje się książka, czyli między Bieruniem, Mikołowem, Tychami, Mysłowicami właśnie zostali lektorami.
11: Ja powiedziałam, że rodzina Krawieckich powraca w tej twojej nowej powieści, czyli w Przemszy. Przypomnij słuchaczom, co to za rodzina.
12: Rodzina Krawieckich, no to typowa śląska rodzina w zasadzie, która boryka się z takimi samymi sytuacjami, problemami, wyzwaniami, jak większość Ślązaków na tym terenie. Debiut, czyli Tajemnica Cecylii Broll, dla przypomnienia, to jest historia, kryminał, tak jak powiedziałaś, retrokryminał, który się dzieje w czasie II wojny światowej, dokładnie w 1943 roku, a dokładnie dwa tygodnie sierpniowe.
11: Urlopowe.
12: Urlopowo tutaj kryminalne, ponieważ no, bohater Heiner Krawiecki ma dwutygodniowy urlop i tutaj spędza go na rozwikłanie zagadki kryminalnej. Tak, także to jest główny bohater tej pierwszej powieści. Tak jak mówię, to jest typowa śląska rodzina. Syn został wcielony do Wehrmachtu, mają swoje problemy, perypetie, niesnaski i tak dalej.
11: Tytuł Przemsza nie sugeruje wątku kryminalnego.
12: Ta druga książka, wydana 3 miesiące temu, czyli Przemsza, opowieści z czasów przełomu, taki jest podtytuł, to tutaj trzeba dopowiedzieć, to nie jest typowy kryminał. Tutaj w recenzjach czy osobach, które już przeczytały, przebija się słowo taka historia nie tyle kryminalna, ile taka właśnie rozbójnicka trochę, albo przygodowa. O, to może jest powieść przygodowa. Tam tego wątku kryminalnego jest niewiele. Tam są jakieś motywy miłosne, motywy wojskowe, historyczne, też rodzinne, inne, ale taka powieść awanturnicza. Także właśnie bardziej to jest w kierunku przygodowo-awanturniczego, a mniej takiego typowo kryminalnego. Także dużo się dzieje, dużo historii, dużo akcji, bo to jest rozciągnięte w czasie. Jeżeli pierwsza powieść, tak jak powiedziałem, trwała 2 tygodnie, czy powiedzmy odbywa się w ciągu 2 tygodni, to tutaj są 4 lata, tak? Od 1918, zakończenia I wojny światowej, do 1922, czyli podziału Śląska. W tym czasie jest plebiscyt, są powstania śląskie, jest wojna polsko-bolszewicka. No i są bohaterzy, którzy łączą obie te powieści. Oczywiście ta druga jest, no, dzieje się wcześniej, więc bohaterowie są 20 lat młodsi.
11: Cofamy się w czasie. Czyli możemy najpierw przeczytać Przemszę, a potem przeczytać Cecylię Broll. Chociaż wyszło to na odwrót i ja się śmiałam, że pisałeś tą książkę trochę jak Gwiezdne Wojny.
12: Chronologicznie tak. Można zacząć od drugiej, która, no tak jak mówię, no jest tutaj chronologicznie pierwsza. Natomiast wyszło mi, że napisałem jako drugą. Nie? Gwiezdne Wojny. Może fajne porównanie. Czemu nie?
11: Słuchaj, opowiedz troszeczkę, na tyle, ile oczywiście możesz zdradzić fabułę, co się tam dzieje w tej książce, nie spoilerując, nie mówiąc o tym, jak się kończy, nie powiemy Państwu, absolutnie.
12: W tym debiucie, w Tajemnicy Cecylii Broll, tam jest jedna z postaci, taki wujek, Oskar Krawiecki, który no, jest trochę dwuznaczną, właśnie większość tych osób jest dwuznaczna, nie jest jakoś tam czarno-biało opisana, a on szczególnie, ponieważ z tej pierwszej książki się dowiadujemy pewnych takich szczegółów w tle. Był był po stronie niemieckiej w czasie powstań. Najpierw był Freikorpserem, czyli jakby tutaj w tym wojsku niemieckim, a później dowiadujemy się, że coś się stało i został powstańcem. Zmienił stronę, walczył po stronie polskiej. Oczywiście później się rozczarował tą Polską, tym, co ona przyniosła i tak dalej, ale to już są te czasy międzywojenne. Natomiast jakby zostawiłem pewne uchylone drzwi, które w tej drugiej powieści już wykorzystałem. Bohater to jest właśnie Oskar Krawiecki. Taka postać, tak jak mówię, trochę poboczna w tej pierwszej części. Tak, także Oskar Krawiecki, który jest górnikiem, mieszka w Mysłowicach, Mysłowice Ćmok, tam ma rodzinę. Jest opisana sytuacja, kiedy zostaje tym Freikorpserem. Są opisane wydarzenia z pierwszego powstania, drugiego powstania, trzeciego powstania. Jego ojciec jest jakby po przeciwnej stronie, czyli po polskiej stronie. Tutaj walczy o polskość Śląska. Są opisane walki, zdrady, miłości, wspomnienia z czasów I wojny światowej. Oczywiście na tyle, na ile to jest potrzebne do fabuły. Później są jakieś zdrady, też przejście na drugą stronę. Trafia bohater Oskar Krawiecki na wojnę polsko-bolszewicką, tutaj pewnym szantażem, i później wraca właśnie i zostaje powstańcem śląskim. Walczy pod Górą Świętej Anny. I tam są pewne wydarzenia, które właśnie kończą się na rynku w Pszczynie, kiedy Śląsk zostaje oficjalnie przyłączony do Polski. Także tutaj zmienia strony, wydarza się sporo w takich sprawach właśnie i rodzinnych, i sercowych. No dużo przygody, dużo się dzieje, żeby ta fabuła właśnie była taka żywa, opisująca też realne wydarzenia.
11: Rafał Ryszka, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
12: Dziękuję bardzo.
6: Ja tylko przypomnę, że rozmawiała Magda Mleczko. Dziękuję bardzo.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
13: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
14: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
15: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
6: To za chwilę będzie o konkursie Zielone Zabrze. To już kolejna edycja tego konkursu i kolejna odsłona także Industriady. No to teraz Zabrze.
16: Agnieszka Dymek, naczelnik Wydziału Ekologii. Bioróżnorodność jest dla nas niezwykle ważna, a gdzie najlepiej dbać, jak nie przy własnym miejscu zamieszkania, czyli te nasze ogródki przydomowe, które są czasem naprawdę małymi perełkami i posiadają roślinność, której mogą pozazdrościć nie tylko sąsiedzi, ale też i pozostali mieszkańcy miasta lub innych okolicznych miejscowości. Są dla nas istotną częścią tego, co się dzieje. To jest ten pierwszy taki ekologiczny trzon, w którym działamy i który pokazuje, że dbając o zieleń, powiększamy komfort swojego życia i przeciwdziałamy takim lokalnym zagrożeniom, które dotyczą całego świata. Promujemy w tym roku 4 kategorie. Dotyczy to przydomowych ogródków, zieleńców przyzakładowych, międzyblokowych, szkolnych oraz ogródków działkowych, bo wiadomo, że ogródki działkowe to największa społeczność silnie działająca na terytorium Polski. Najpierw dokonujemy zgłoszenia na podstawie formularzy, które są załącznikiem do naszego zarządzenia. Pracownicy Wydziału Ekologii zawsze pomogą wypełnić te formularze i te formularze należy złożyć do 30 czerwca u nas w Wydziale. Potem osoba, która się zgłosiła, powinna obserwować, kiedy ma najpiękniejszy wygląd swojego ogrodu, wykonać dokumentację fotograficzną i na podstawie tej dokumentacji fotograficznej z tego najważniejszego momentu w istnieniu ogrodu, kiedy jest ten rozkwit pełny, kiedy te rozwiązania w pełni działają zaproponowane przez daną osobę, dostarczyć nam do wydziału i komisja konkursowa powołana zarządzeniem pana prezydenta będzie rozstrzygała tak, żeby jesienią nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie. A podkreślenia wymaga, że to już jest 30 rok, 30 jubileuszowa edycja, gdy pracujemy w ten sposób i doceniamy te starania Zabrzan. Proszę pamiętać, że komisja zawsze może pójść i sprawdzić, czy zdjęcia pokazują stan faktyczny. Robimy to, co się dzieje w tym roku, bo dotyczy to zawsze tego konkretnego roku i konkretne działania w danym roku chcemy nagradzać, żeby po prostu wykorzystywać to, co daje możliwości konkretny rok, bo dzisiaj są inne rozwiązania deszczówki, trochę inne rośliny są modne, troszeczkę inaczej się podchodzi do ochrony bioróżnorodności i tych gatunków, które wprowadzamy do naszych ogrodów. Więc tak jak w ubraniach czy w tym, jak mieszkamy, jest też moda ogrodowa i też jej ulegamy i to, co jest w sklepach ogrodniczych dostępne, odzwierciedla nasze potrzeby dzisiejsze. W zeszłym roku były to nagrody finansowe, dosyć bogate dla laureatów pierwszych miejsc. Takie możliwości są dlatego, że posiadamy też sponsorów, którzy zaangażowali się w ten nasz konkurs. I myślę, że każdy, kto włoży dużą pracę i zajmie miejsce na podium, będzie naprawdę zadowolony z tego. Zapraszamy też nowe osoby do udziału w konkursie, bo wielu naszych laureatów wie o tym, że walczą między sobą i że to są osoby, które znają ten konkurs i zawsze do nas wracają.
17: Industriada też nie ominie Zabrze, a tymczasem Magda Mleczko wie więcej.
11: Przed nami jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń na mapie kulturalnej województwa śląskiego, czyli Industriada, święto szlaku zabytków techniki. Już po raz 17 skupiamy się na przemysłowym dziedzictwie regionu, które inspiruje, fascynuje i edukuje, niezależnie od wieku czy zainteresowań. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 13-14 czerwca w 50 prawie obiektach zlokalizowanych w 30 miejscowościach. Wspólne świętowanie rozpoczynamy już 12 czerwca rozruchem maszyn w katowickiej galerii Szyb Wilson. Ze mną jest Dorota Pociask-Frącek z Instytutu Korfantego w Katowicach. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
18: Dzień dobry, witam serdecznie, oczywiście wszystkich radiosłuchaczy.
11: No i teraz ktoś pomyśli sobie tak, Instytut Korfantego, Industriada, zabytki, co to ma w ogóle wspólnego ze sobą?
18: Bardzo dużo, bo Instytut imienia Wojciecha Korfantego to instytucja, która zajmuje się między innymi dziedzictwem. To właśnie my odpowiadamy za program między innymi zabytków województwa śląskiego, za kształtowanie polityki kulturalnej, ale to, co jest najważniejsze w ramach swojej działalności, realizujemy projekty z zakresu dziedzictwa kultury, ale również i digitalizacji, czyli proszę Państwa, digitalizujemy dziedzictwo materialne i niematerialne. Stąd wydaje mi się z tego powodu po raz pierwszy w ubiegłym roku to właśnie my wspólnie z Muzeum Zabrzu organizowaliśmy Industriadę, natomiast w tym roku pan marszałek powierzył właśnie nam organizację 17. edycji.
11: Startujecie w Galerii Szyb Wilson w Katowicach, to będzie 12, to będzie tak zwany rozruch maszyn. Zawsze jest tak, że najpierw je tak rozpędzamy.
18: No, dokładnie.
11: I potem jest to wielkie otwarcie. Co się będzie działo wtedy w Galerii Szyb Wilson 12?
18: Nie ukrywam, że w tym roku w ogóle po raz pierwszy Industriada trwa 2 dni. 13 i 14 czerwca, a to również na sam wniosek operatorów poszczególnych obiektów, dlatego że, proszę Państwa, tak jak powiedziała pani redaktor, tych obiektów jest bardzo dużo. Tych programów jest strasznie dużo.
11: Koncerty. I co roku dołączają też kolejne obiekty,
18: dokładnie,
11: prawda?
18: Dokładnie, bo przecież to są nie tylko obiekty, które znajdują się na szlaku dziedzictwa, ale również są to obiekty zaprzyjaźnione co roku. Zawsze jest tam dziesiątka, którą również promujemy. No i jeżeli ktoś jest zafascynowany, jest pasjonatem, ale nie tylko. On by chciał zobaczyć jak największą ilość tego typu wydarzeń. Stąd w ubiegłym roku podczas takiego podsumowania ubiegłorocznej edycji podjęliśmy decyzję, że Industriada będzie 2-dniowa. Czyli mamy większą szansę zbudować sobie program, podróżując dzięki również Kolejom Śląskim i GZM-u, które również nas wspierają, czyli będzie możliwość bezpłatnego korzystania z transportu publicznego. No ale zaczynamy właśnie rozruchem, czyli tym wszystkim, że zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w imprezie, która ma być taką wisienką na torcie.
11: Czyli taki biforek robicie.
18: Dokładnie. Po to, żeby jak gdyby zachęcić też osoby, że 13, 14, ale zachęcamy do nas. Tak samo w ogóle po raz pierwszy stawiamy na produkcję. W ramach Industriady 2026 Instytut Korfantego produkuje spektakl Creato Continua autorstwa Xawerego Kaliskiego, który myśli też będzie takim pięknym szlakiem pokazania tych twarzy przemysłu.
11: Bo to jest tytuł tegorocznej Industriady Twarze Przemysłu.
18: Dokładnie.
11: To nie tylko maszyny, to też przecież ludzie, prawda?
18: Też mi się wydaje, że tak na początku Industriady, jak tak pamiętam, stawialiśmy na obiekty. Pokazywaliśmy obiekty, wykorzystując umiejętnie połączenie usług niejednokrotnie komercyjnych z artystycznymi, kulturotwórczymi, tak to było w przypadku na przykład porcelany śląskiej, ale zawsze to były obiekty. Mhm. Ostatnie parę lat budujemy te relacje społeczne, czyli stawiamy na człowieka. Dlaczego na człowieka? Gdyż za tym wszystkim stoi właśnie twarz ludzka. Górnicy, elektrycy, hutnicy, architekci, społecznicy, to jest wszystko to, co należy jak najbardziej pokazać w tegorocznej Industriadzie. To, co na przykład nas bardzo miło zaskoczyło, to programy tegorocznych projektów, dlatego że tam widzimy, że większość obiektów sięgnęła do lokalności, do tożsamości, czyli spisujemy historię. Spisujemy historię, życiorys, poznajemy ludzi, którzy jeszcze żyją, którzy mogą nam opowiedzieć o tym wszystkim. Doceniamy wartość czasu. Doceniamy to, że mamy jeszcze tych ludzi wokół siebie.
11: Wartość słowa.
18: wartość wspomnień. Słowa, wspomnień, historii. Stąd stawiamy na tą archiwistykę społeczną, tak? I te twarze przemysłu z bezpośredniego zawodu nagle przychodzą nam w relacje społeczne. Poznajemy rodziny wielopokoleniowe, poznajemy osiedla robotnicze, że życie tam się cały czas się tam tak toczy, jak się toczyło, ale poznajemy również tą nowoczesną twarz przemysłu. Mhm. Czyli nie możemy unikać tego, że no przyszło nowe. Nowe media, nowe technologie, innowacja, nowe centra, ale za tym wszystkim stoi człowiek.
11: O tym spektaklu chciałabym jeszcze więcej coś usłyszeć. O czym on będzie? Gdzie go zobaczymy przede wszystkim i kiedy? Dokładnie.
18: Oczywiście Rozruch Maszyn 12 czerwca. Zaczynamy o godzinie 19 wielkim happeningiem sceny krakowskiej. Następnie w pierwszej przestrzeni wystawienniczej Szyby Ulisu zobaczymy spektakl Poza czasem Teatru Akt z Warszawy. To połączenie ruchu, pantomimy, dźwięku, rytmiki, działający bardzo na wyobraźnię. Po zakończeniu właśnie spektaklu przechodzimy do drugiej, zimnej, mrocznej, drugiej przestrzeni wystawienniczej, gdzie tam już spektakl Ksawery Kokalskiego do muzyki Pawła Steczka, gdzie wykorzystamy roboty, lasery, całą taką cybernetykę po to, żeby zanurzyć się w ten świat nowoczesności, bo tak sobie też pomyślałam, że to będzie takie fajne przejście od tego, co mamy tutaj, od tradycji, od takiego bardzo już dla nas oczywistego odbioru sztuki, a tu proszę, nagle wejdziemy w ogóle w inny świat.
11: To będzie o 21:00, ja dodam.
19: O 21:00.
11: Ja tu sobie właśnie znalazłam rozpiskę tego Rozruchu Maszyn w Galerii Szybu Ulicą w Katowicach. 19, 20 i 21. Wstęp wolny oczywiście, chociaż liczba miejsc ograniczona, więc proszę pamiętać, żeby sobie wcześniej to zadzwonić, zapisać się.
18: Będziemy wydawać opaski. Także myślę, że to jest chyba też taka najlepsza forma, dlatego, że po pierwsze wiemy, ile osób możemy wpuścić i wydajemy te opaski na bieżąco. Natomiast rzeczywiście stawiliśmy na to i mam nadzieję, że tutaj nas radio słuchacze zrozumieją. Bardzo często jest tak, że osoby rezerwują, po czym nie przychodzą.
11: No, ale różnie to bywa, na to już nie mamy niestety wpływu, tak, ale proszę Państwa, proszę, jeżeli już będziecie chcieli, tą opaskę weźmiecie i tak dalej, to po prostu bądźcie, nie blokujcie komuś miejsca. Potem 13 czerwca Muzeum Historyczne w Bielsku Białej, oddział Stara Fabryka, to będzie jakby główny start industriady, tam też będzie sporo się działo, ja nie będę wymieniała, bo Państwo sobie na pewno znajdą. Nasz
18: dokładnie
11: czas antenowy nie jest z gumy, niestety znajdą sobie Państwo wszystko w internecie. Wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownie w Katowicach, to będzie 14 czerwca i tam też będą bardzo fajne rzeczy aż do godziny późnego wieczora, może tak to powiemy. Ja bym chciała jeszcze sam Instytut Korfantego w Katowicach zapytać. Powiedziałaś mi na początku, czym on się ogólnie zajmuje, ale jakie na przykład takie bardzo fajne, twoim zdaniem najważniejsze i ważne też dla mieszkańców projektu udało wam się zrealizować na przykład w zeszłym roku?
18: No to przede wszystkim Forum Dziedzictwa Kultury Przemysłowej, które zakończyło się w ubiegłym tygodniu. To jest projekt, gdzie mówimy o dziedzictwie kultury przemysłowej wspólnie z panią kurator Irmą Koziną. W tym roku mówiliśmy o designie. I nagle się okazuje, że design ma różnego rodzaju oblicza. Bo to również meble, bo to również moda, bo to również logo, bo to również marka. I co roku mamy również wizyty studyjne. Także w tym roku odwiedziliśmy Muzeum Tatra, które okazało się niebywałym sukcesem. Również z każdego tego forum powstaje publikacja, dlatego że Instytut prowadzi również dział wydawniczy. Publikujemy bardzo dużo książek. Już Państwu zdarzę taką, może nie tajemnicę, bo już myślę, że w ciągu 2 miesięcy ukaże się nowa nasza publikacja dotycząca mozaik. Proszę Państwa, województwo śląskie stoi mozaikami.
11: O, i w Tychach jest ich bardzo dużo.
18: I tu panią redaktor zaskoczę. Ja byłam w ogóle wczoraj, przeglądałam właśnie publikację i byłam wręcz zaskoczona, że na wyciągnięcie ręku w miastach ościennych mamy ukryte perełki. I tak sobie pomyślałam, że de facto województwo śląskie stoi nie tylko szlakiem zabytków techniki, szlakiem dziedzictwa architektury drewnianej, moderny, ale również mozaik. Ponadto realizujemy dosyć dużo konferencji związanych właśnie z promowaniem dziedzictwa. Są to reformy stroju, są to konferencje ukierunkowane na promocję programów zabytków dla województwa śląskiego, ale przede wszystkim również digitalizujemy dziedzictwo materialne i niematerialne. Także jeździmy w teren i staramy się również zapisywać te wszystkie historię tu i teraz. Również z obszaru między innymi historii wiemy, że ubiegły rok był rokiem tragedii górnośląskiej. Stąd podjęliśmy decyzję, żeby rzeczywiście zrealizować wystawę, wydać katalog, przybliżając tą tragedię górnośląską. Ale też nam zależy na tym, żeby wszystko to, co się dzieje, w bardziej takim nowoczesnym języku podawać, żeby trafić
11: do młodych ludzi.
18: Do młodych.
11: Bo osoby starsze jeszcze to wszystko pamiętają, tak? A chcemy, żeby to, co było taką daleką, jest daleką przeszłością, żeby pamiętali to także młodzi ludzie. Żeby dla nich nie istniało tylko to, co w internecie i na pliku MP3.
18: Dokładnie.
11: Albo w innym nośniku. Tylko żeby znali tą historię, skąd taki strój ludowy, a nie inny, jakie on miał na przykład znaczenie.
18: I też mi się wydaje, że ważne jest, jakim językiem do tego młodego człowieka mówimy. W ubiegłym roku zakończyliśmy 3-letni projekt Bardzo Młodej Kultury. W tym roku również zostaliśmy operatorem grantu Narodowego Centrum Kultury, gdzie stawiamy nam uczestnictwo młodego człowieka w kulturze. Ale polega to na tym, że to nie my, instytucje, narzucamy im temat, formę. My ich zachęcamy do budowania swoich projektów społeczno-kulturalnych. Pomagamy im odnaleźć się w tej całej biurokratyzacji, która nas otacza i stawiamy na kształtowanie kompetencji kulturowych. Wkrótce odbędzie się między innymi, odbędą się nabory partnerstw lokalnych, także mam nadzieję, tutaj Państwa serdecznie zachęcam, również młode osoby, które zawsze mają starszego opiekuna, ale to jest niesamowite przeżycie i fascynacja, jak młodzi wpadają na ciekawe, straszne pomysły.
11: Dorota Pociask-Frącek, dyrektor Instytutu Korfantego w Katowicach. Bardzo dziękuję.
17: Industriada objęła cały nasz region. Jest co zwiedzać. Edyta Czekaj, dziękuję.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
19: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
20: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
19: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: wielu miastach jutro odbędą się procesje, co warto uwzględnić, planując jakieś podróże, wyjazdy. W Katowicach i Kiszowcu taka procesja wyruszy po mszy o godzinie 8 i przejdzie przez Plac Wyzwolenia, Zamkową, Ociepki Oswobodzenia, Leśnego Potoku, Grodową czy Zamkową.
1: Tak, dobrej środy to jeszcze w tym tygodniu nie mieliśmy. Łapcie i korzystajcie, a my podkręcamy tempo i dodajemy wam energię od rana. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, to już 6:30.

Taylor Swift w Meloradio. Podkręcamy tempo. Za 22 minuty będzie siódma. Mam coś dla was z samego rana. Torba Meloradia jest do wzięcia. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777 i zgarniajcie taki merch. Torba czeka, czekam też i ja. Dzwońcie 321-321-777. Korzystajcie, to numer do Melo. Dzwońcie teraz.

0: Beautiful.
1: And that's the truth.
0: I Anima w Melo Radio.
1: Every breath that you take, every word that you say, you're still beautiful.
0: Podkręcamy tempo dzisiaj w środę rano. Słuchajcie, jak mi się trafiło. Waldek, cześć, witaj.
2: Witam, cześć, witam w pogodnym dniu dzisiejszym.
0: Siema.
2: Fajnie to, bo wolne jutro.
0: No,
2: siemanko, witam.
0: Słuchaj, powiem ci jeszcze lepszą rzecz. Pojutrze też tak. Niektórzy mają fajnie, bo wolne. I po pojutrze wolne.
2: I dokładnie. Ja może nad morze, także spoko.
0: Ej, ty to masz fajnie, no. A słuchaj, będziesz miał jeszcze fajniej, bo ja mam dla ciebie...
3: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Trzy szybkie pytania, teraz uważaj. Poważne newsy, czy luźne ciekawostki?
2: Różne ciekawostki.
0: Jasne. A komedie czy horrory?
2: Horrory.
0: I teraz uwaga, bo chyba znam odpowiedź na ostatnie pytanie. Morze czy jezioro?
2: Morze. Nad morze. Zawsze morze.
0: Kierunek obrany. Daleko masz?
2: Do morza? No 250. Nie jest daleko aż tak.
0: Śmigniesz szybko. Dokładamy torbę. Melo, torba jest już twoja. Zabierz ją ze sobą. Dzięki, bye.
2: Dobrze.

0: Tiesto. Don't be shy w Meloradiu. Podkręcamy tempo dzisiaj od samego rana w środę. No to mów, co tam szykujesz?
1: Szykuję zakaz smartfonów, który prawdopodobnie pójdzie dalej. Wyszedł z wczoraj z rządu.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Justin Bieber, Nicki Minaj w Melo. A u nas za to będzie pięknie i energetycznie na początek kolejnej godziny. To już o 7:00. Tak wam zagramy. Teraz za 6 minut 7:00 będzie też prognoza pogody.
2: Reklama.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
15: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
14: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
15: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
16: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: O reklamie.

Długi weekend spędzimy w części pod parasolem. Dziś popada i to całkiem intensywnie. Temperatura wzrośnie do 24 stopni. Jutro jest szansa na słońce, na ładny, pogodny dzień bez deszczu. Za to w piątek, w sobotę, w niedzielę popada. Najmniej deszczu w sobotę. Generalnie czerwiec deszczowy z temperaturą w okolicach 23-24 stopni najczęściej.

0: To już prawie siódma. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
1: Prezydent USA i premier Izraela spierają się o to, jak zakończyć wojnę z Iranem, pisze o tym Wall Street Journal. Donald Trump chce rozwiązania dyplomatycznego, a Benjamin Netanyahu chce wzmocnić operację przeciwko Hezbollahowi. Zakaz smartfonów w szkołach możliwy już od września. Rząd przyjął projekt ustawy, który zabrania uczniom korzystania z telefonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Obejmie szkoły podstawowe, publiczne i niepubliczne, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
2: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
1: Projekt trafi teraz do Sejmu, ma wejść w życie od razu po wakacjach. Reprezentacja Polski koszykarzy 3-3 przegrała z Łotwą 20-22. To po dogrywce w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Świata. Zmagania trwają w Warszawie.
0: A polskie siatkarki dzisiaj też grają.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Słuchajcie, działają od samego rana. Jest 1-1 w setach w Lidze Narodów z reprezentacją Belgii. Trzymamy kciuki mocno, tak samo i za was dzisiaj od samego rana, no ale wy to wiadomo, że świetnie w formie dajecie sobie radę. Waldek, Marcin i Daria, cześć, hej, my podkręcamy tempo. Jest już siódma.

0: Robin Schulz i Dennis Lloyd, Young Right Now. W Melo Radio podkręcamy tempo już 12 minut po 7 rano. Mogę im powiedzieć, na co bardzo czekasz dzisiaj?
1: A powiedz, powiem, powiedz.
0: Powiem. Słuchajcie, Darka czeka dzisiaj bardzo mocno na wasze głosówki, także wbijajcie, bo przed długim weekendem to my liczymy na dużo głosówek od was i chcielibyśmy was zapytać, ciekawi jesteśmy, gdzie wy ten weekend spędzacie? Jedziecie gdzieś, wybywacie, na miejscu jesteście? Jaki macie fajny pomysł? Co będziecie robić? Może jakaś impreza się szykuje, a może odświeżycie z kimś znajomości, a może jeszcze macie jakiś inny fajny pomysł. Czekamy, podpowiedzcie nam i innym, być może co fajnego można robić w długi weekend, co wy planujecie. Czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, można z komórki, tam na dole słuchaweczka, naciskacie, nagrywacie i wysyłacie, a w zamian za te najfajniejsze głosówki to my mamy dla was fajny merch od Meloradia. No, a propos takich wyjazdów, to już za chwilę powiemy wam, gdzie w Europie można najtaniej spędzić długi weekend i będzie też pewne miasto, w którym jest najdrożej.

0: David Guetta i Usher w Melo Radio Without You. Zawsze z wami dużo energetycznej muzy od samego rana mamy i podkręcamy tempo i pytamy was dziś o to, jakie macie plany na ten długi weekend. Czekamy na wasze głosówki. Fajny merch też już czeka na kogoś, więc wbijajcie na meloradio.pl i tam możecie nagrać głosówkę. Najlepiej z komórki, najwygodniej. Gdzie w Europie można najtaniej spędzić długi weekend, a gdzie wydacie najwięcej? Znaleźliśmy zestawienie najtańszych w Europie miejsc na krótki wyjazd. To może was zainteresować. Pod lupę wzięto 50 największych miast i okazało się, że króluje w tym zestawieniu Sarajewo, wyobraźcie sobie. Tam jest najtaniej. Weekend w stolicy Bośni i Hercegowiny dla dwóch osób w trzygwiazdkowym hotelu kosztuje średnio niecałe 1300 zł. Tylko trochę droższy jest Bukareszt, a na liście najtańszych miast w Europie są też Tirana, Riga, Wilno. No, czy uwaga, niektórzy mogą się zdziwić, tu i Strasburg. Drogie są za to Genewa, Barcelona, Wenecja czy Madryt. No to wiadomo, Daria, nie?
1: No nie popalamy się trochę.
0: Ale nie najdroższe, uwaga, bo tu się zaskoczysz. Najdroższe jest Oslo, czyli co, nie dość, że zimno, to jeszcze drogo. To wiecie co, to ja już wolę nad polskie morze. Zawsze od wydawania tam kasy robi mi się gorąco.

0: się dobrze jedzie z tym numerem. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. No i jedziemy z tą środą, która jest przecież piątkiem, a jak czujecie i myślicie, że dzisiaj dużo przed wami, może nie dacie rady, to my wam powiemy, że my wiemy, że wy dacie radę. Przypomnijcie sobie, jak to kiedyś było, jak sobie świetnie radziliście bez tych wszystkich AI-ów i w ogóle. A dzisiaj, no to pełen luz, ta środa nie może was przestraszyć. Całkiem nieźle radę dają też sobie od rana dzisiaj polskie siatkarki. W swoim pierwszym meczu wygrywają z Belgikami w Lidze Narodów, jak na razie w setach 2-1. Trzymamy kciuki. W Melo za chwilę Calvin Harris.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Autopromocja. Reklama. Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: pewno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Są miasta, które pamięta się dłużej. W Tarnowskich Górach wyruszasz w podróż w głąb ziemi, w zabytkowej kopalni srebra. Płyniesz 600 metrów pośród podziemnych skał w sztolni Czarnego Pstrąga. Słyszysz gwizd? To Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, najstarsze czynne na świecie, ruszają w trasę. A na koniec historia w ruchu. Muzeum Motoryzacji. Motory i samochody, które napędzały świat. Przeżyj to w Tarnowskich Górach. Wejdź na stronę miastagwarków.pl i kup bilet.
3: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w Szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

Podkręcamy tempo w Meloradiu dzisiaj, w taką fajną środę, która jest tak naprawdę piątkiem, bo przecież już niedługo ogłosimy wam długi weekend. Zaczniecie go najszybciej i najwcześniej razem z Melo, bo to już przed 10:00. Teraz za 18 minut 8:00 wbijajcie na naszego Instagrama, bo tam możecie zagłosować na banger tygodnia. Słuchajcie, czy zagramy waszą decyzją ten numer? I wtedy dałbym, żeby żyć jak teraz. Ewa Farna, okej, jeszcze raz. Byłaby za to cena. Czy może uznacie, że powinniśmy zagrać ten numer? Nie ma nas tam, gdzie oni chcą, bo nie ma nas tam, wiemy ile piją. Cizo, czy to będzie banger tygodnia? Decydujcie, to wy o tym zdecydujecie na Instagramie. Czekamy na was, głosujcie, a jak zagłosujecie, to zobaczycie, która propozycja wygrywa. Zagramy ją w poniedziałek.

0: Dla was w Meloradio, ale wchodzi ten numer. Przynajmniej ja wkręcam się w niego naprawdę mocno ostatnio. To jedna z nowości w tym tygodniu. Moving to the Sun i gwiazda Sunrise Festival w Kołobrzegu Hirzel w Melo. Bilety na Sunrise Festival będziemy dla was mieli. To już niedługo, a wcześniej newsy.
1: A w nich będzie ostrzeżenie przed tym, żeby nie dociskać gazu do dechy w długi weekend.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Tame Impala w Melo. Tak, zagramy wam już niedługo, gdy inni będą gadać, a wcześniej sprawdzimy też prognozę pogody.

to promocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl. 32. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych APART. 10 dni i 17 wydarzeń. Teatr, nowy cyrk, teatr tańca, performance, instalacje, film oraz widowiska plenerowe. Artyści z Argentyny, Czech, Hiszpanii, Norwegii, Włoch i Polski. Gość specjalny Oriol Pla. 32. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych APART. Katowice, 12-21 czerwca. Program i bilety na festiwalapart.art.pl. Współfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
0: BMW z niskim przebiegiem. Już od 63 zł dziennie. Bez opłaty wstępnej. Ta rata to nie pomyłka. W BMW Sikora wybierzesz swój wymarzony samochód z szerokiej gamy modeli z korzystnym finansowaniem. Poznaj ofertę leasingu samochodów używanych BMW Sikora. Sprawdź modele dostępne od ręki na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza. O reklamie.

na półmetku są prace związane z przebudową stacji kolejowej Gliwice-Łabędy. Kolejarze budują nowe perony, nowe torowisko, nowy wiadukt, powstaje też węzeł przesiadkowy i nowy układ dróg. Od strony Strzelców Bytomskich kierowcy mają jechać jeszcze w tym roku.

0: Chciałoby się powiedzieć, że długi weekend będzie ładny, słoneczny, pogodny. Tymczasem należałoby jednak szykować parasole. Będą potrzebne dziś, będą potrzebne pojutrze, w sobotę, w niedzielę i generalnie w czerwcu będziemy po nie bardzo często sięgać. Ale wracając do długiego weekendu, na razie najładniej wygląda czwartek, 23 stopnie i duża szansa na to, że nie popada.
1: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Od środy wzmożone działania policji w związku z wyjazdami na długi weekend, więc od dziś na drogi w całym kraju wyjedzie więcej patroli. Funkcjonariusze mają czuwać nad płynnością ruchu i reagować na wykroczenia popełniane przez kierowców. Tak będzie do poniedziałku. Teraz Portugalia. Tysiące pasażerów od soboty koczuje na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada, wszystko przez utrzymującą się nad wyspą mgłę. Kolejna próba formy przed naszą piłkarską kadrą. Biało-czerwoni wieczorem w Warszawie zagrają towarzysko z reprezentacją Nigerii. Na boisku zobaczymy Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. W bramce stanie Kamil Grabara. Do tego możemy spodziewać się też roszad w składzie, mówi trener Jan Urban.
3: To są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
2: Początek meczu Polska-Nigeria o 20:45.
4: Teraz. Słuchajcie, Polki wygrały z reprezentacją Belgii w Lidze Narodów po 5 setach mocnych 3-2, ale się działo. Cześć, podkręcamy tempo w melo. Jest już 8, inni gadają, a my gramy.

Taki to. W Melo Radio tak podkręcamy tempo, już 13 minut po 8 i to teraz powinniście szybko dzwonić do Melo pod 321-321-777. Mamy dla was zabawę, gotowi na wszystko. Za chwilę merch od Melo do zgarnięcia, czekamy. Dzwońcie już teraz, dwie osoby jak zawsze mają szansę udowodnić, że są gotowe na wszystko. 321-321-777.

0: Sygala i Melody w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, już 19 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: Dzień dobry, cześć Ewelina.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, cześć. Ewelina, a ty masz długi weekend?
2: No, można tak powiedzieć. Na to chwilę jadę do swojej siedziby głównej, do Warszawy, więc za jakiś czas zaczynam długi weekend.
0: Dobra. Ja nie pytam, co ty dokładnie robisz, bo jak powiedziałaś siedziba główna, to aż się przestraszyłem delikatnie, a Marcin to stanął na baczność. Cześć Grzesiek. Grzesiek też jest. Halo, halo.
3: Cześć. Cześć, witam.
0: Siemanko. Cześć. A ty jak tam? Słyszałem, że grillować będziesz.
3: Tak. No, ale to jutro. No
0: i widzisz, Ewelina? Można? Można. No.
2: Można, no to chyba czekam na zaproszenie.
0: No, to pomyślcie tam też coś.
3: A, tej... to zapraszam. O, to jest miejsce.
0: Umówieni, no to słuchajcie, najważniejsze macie załatwione, to teraz ja jeszcze dorzucę swoją propozycję. Zabawę, w której będę miał dwa pytania dla was. Zgłaszacie się swoim imieniem do odpowiedzi. Czy to jest jasne?
3: Jasne.
0: Zaczynajmy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Ja tylko powiem jeszcze i dodam, że za dwie dobre odpowiedzi wygrywacie książkę o Tomorrowland. Za jedną poprawną jest Melotorba. I uwaga, pytanie numer jeden dzisiaj. Jak nazywa się rower z jednym kołem? Czy to monocykl, czy cyklop? Grzegorz pierwszy.
3: Monocykl.
0: Monocykl, dobrze.
4: Brawo.
0: Jest.
4: Woo.
0: Grzegorz, normalnie. Dobra, uwaga, jeszcze pytanie drugie. Już teraz, jaki będzie motyw przewodni Tomorrowland w Belgii? Ziemniaki?
3: Grzegorz.
2: Nawet nie zdążyłam.
0: No, ciekawe,
4: no dobra, Grzegorz. No.
0: No, Grzegorz, no i co mi powiesz? Jaki będzie motyw?
3: No.
0: Bo nie.
3: Motyle.
0: Motyle. Poczekaj, to w sumie, no blisko.
4: No to jest logo Tomorrowlandu.
0: Dobrze kombinuję, no czekajcie.
5: Ale dobrze kombinuję, kurde, podoba mi się to, bo naprawdę ogarnia.
0: No, mogę powiedzieć, jakie była druga odpowiedź? Bo tak, pierwsza...
3: Możesz.
0: Pierwsza to... Możesz. Dzięki, Grzegorz. Pierwsza to ziemniaki, a drugie to emocje. Co wybierasz?
2: Emocje.
0: O, wiadomo. A, Ewelina. Ja myślę, że to trzeba jakoś rozdzielić te nagrody, no. Dwie dobre odpowiedzi Grześka, czyli co? Książka Tomorrowland?
4: Tak.
3: Super.
0: Okej, okay. I co? Ewelinie, to merch dajemy też, nie? Wysyłamy.
5: Wyślemy. No oczywiście,
3: jasne,
5: że wyślemy.
3: Jasne. Ja właśnie na tą książkę głównie polowałem.
4: No to brawo.
3: Mam nadzieję, że uda się też pojechać do Belgii.
0: Słuchaj, wszystko jest jeszcze przed tobą. Szanse spore, słuchaj Meloradia. Dzisiaj zgarniasz książkę o Tomorrowland. Dla Eweliny mamy merch. No i dla wszystkich oczywiście super dnia. Trzymajcie się, dzięki.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradio.
0: A teraz Melo, już 22 minuty po godzinie 8. Wiktoria Kida w Meloradio.

Albany i Hallo w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Dziś mamy środę, jest trzeci dzień czerwca. Przed długim weekendem jesteśmy. Ten długi weekend zaczniemy jeszcze przed 10:00. O wiele szybciej, wcześniej niż inni. Zaczniecie go z Melo Radiem. Dzisiaj też Światowy Dzień Roweru. Jeżeli tylko macie taką okazję, to poświętujcie odpowiednio. A w długi weekend to już w ogóle będzie okazja. Dzień Savoir Vivre, także i dzień dobrej oceny. No od nas to macie samą wyjątkowo dobrą ocenę. Od samego rana.

0: Radio Śląsk. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
13: Zaprawy?
12: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
13: No, dobrej jakości.
12: A jaka?
13: No, niedroga.
12: I dokąd po nią pojedziemy?
13: No, do Bricomana.
14: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Jedziemy.
16: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
18: Od środy nowa. Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
22: Wszystko, czego dziś chcę,
23: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując 2.
24: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
25: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury.
26: Tu
0: prostu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy Silvercrest. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni 899 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
4: O reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. You shot me so.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Jest takie miejsce, wcale niedaleko, gdzie chcemy być z tobą i takie wydarzenie, na którym nie może was zabraknąć. Tym bardziej, że będą tam na pewno Seagala, Hughel, Paul Van Dyk, James Hype, a także Afrojack i Scooter. I mógłbym tak długo wymieniać, bo line-up jest naprawdę długi i mega mocny. Sunrise Festival w Kołobrzegu już niedługo, bo w połowie lata. Bilety będą dziś znów dla was do zgarnięcia w Meloradiu. A już w piątek od 21 kolejny program Sunrise On Air w Meloradiu, a w nim najlepsza klubowa muza, jaką znacie ze scen, Sunrise Festival. Na ten największy festiwal muzyki elektronicznej w Polsce zabiera was Meloradio. Kolejne bilety do zdobycia już dzisiaj. Nie przegapcie tej okazji, a to, co będzie się tam działo, zapamiętacie na pewno na zawsze. Bilety już niedługo w Melo.

0: Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was w Meloradiu, a to pozycja 19 z ostatniego dotowania 30 Meloradia. Fisher i Tones and I w Melo. Najnowsze notowanie już w piątek, a wy jesteście w stanie oczywiście w każdej chwili podbić notowania tego numeru. Wbijajcie na meloradio.pl i głosujcie na wasze ulubione. Już za 9 minut 9, niedługo newsy.
1: A w nich oczekiwania na mecz o półfinał French Open Mai Chwalińskiej.
2: A już o 9:00 zagramy
0: And the Dust w Melo. Jak macie duże oczekiwania co do pogody, to za chwilę będzie najnowsza prognoza. Koniecznie posłuchajcie w Melo Radio.
2: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
11: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Wiosenne przebudzenie w BMW Sikora. Tylko teraz BMW serii 3, serii 5, X1 oraz X5 w odświeżonych ratach. Wszystkie modele dostępne od ręki lub z krótką datą oczekiwania. Zadzwoń i skorzystaj z okazji. 32,6 milionów. BMW Sikora, Opole, Bielsko-Biała, Mikołów, Zielona Góra, Lubin.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub od udzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Teatr Śląski otwiera drzwi do świata, obok którego trudno przejść obojętnie. Przed nami 9. Międzynarodowy Festiwal Open the Door. Zapraszamy do teatru, który otwiera serca. Szuka bliskości i mówi o świecie, którego często nie chcemy dostrzec. Bądźcie z nami od 5 do 13 czerwca w Katowicach. Agnieszka Radzikowska.
14: Osiem lat Prizjero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
15: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM. Trafik.
18: Na drodze numer 94 w Sławkowie wciąż jeszcze utrudnienia, które mają potrwać do godziny 20, a skoro utrudnienia, to także ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. W tym czasie trwać będzie po raz kolejny zresztą demontaż bramownic, wiatol, będą zwężenia. W Katowicach, w Tychach, w Gliwicach dziś 24 stopnie maksymalnie. Poza tym spodziewajmy się deszczu, przede wszystkim po południu. Jutro jest szansa na ładny dzień, na więcej słońca, na termometrach bez większych zmian. Za to w piątek, w sobotę i w niedzielę znowu deszcz. Oczywiście będą niewielkie przejaśnienia, ale generalnie mokro. W czerwcu tych deszczowych dni nie zabraknie.
19: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
20: Samolot z 24-letnią Klaudią wystartował z Pekinu. Polka trafiła do szpitala w Chinach w połowie kwietnia. Jest w śpiączce w sprowadzeniu z Pekinu chorej studentki. Pomaga polski rząd. Asseco pokazało system Polski Antydron. Największa polska firma IT stworzyła go od podstaw. Ma wykrywać i monitorować drony. Rozwiązanie ma znaleźć zastosowanie militarne i cywilne, pisze Puls Biznesu. Maja Chwalińska zagra dzisiaj o półfinał French Open. Rywalką naszej tenisistki będzie Anna Kalińska z Rosji, która, jak sama Maja przyznaje, będzie faworytką tego pojedynku.
21: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana. Zagram najlepiej, jak potrafię.
20: Ćwierćfinałowe starcie zacznie się o 11.
19: A wy dzisiaj po prostu najlepiej rozgrywacie tę środę, która dla wielu jest piątkiem i tak to nam się bardzo podoba. Dziewiąta, już podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek, Marcin i Daria, hej, siema.

Switch Disco w Melo Radio. 12 minut po 9:00. Tak podkręcamy tempo w Melo w środę, trzeci dzień czerwca dzisiaj. Uwaga, grzecznym proszę dzisiaj być, bo dzisiaj jest savoir vivre dzień i jest też dzień dobrej oceny. Jak spełnicie jedno, to dostaniecie drugie, czyli tą dobrą ocenę. A na całym świecie obchodzony, albo raczej objeżdżany jest dzisiaj dzień roweru, a w Polsce od dzisiaj wszyscy poniżej 16 roku życia jadący rowerem albo hulajnogą muszą używać kasków ochronnych. Taki nowy przepis wszedł w życie. Za brak kasku rodzice albo opiekunowie mogą dostać mandat, także pamiętajcie o tym, żeby wam z kieszonkowego rodzica cestówki nie potrącili. Bauza w Melo Magnetic. 12 minut po 9:00.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. I lubimy zabierać was w super miejsca, gdzie jest super muza i zabawa. Armin van Buuren będzie tego lata na tym wydarzeniu. Do tego też inni świetni artyści i niesamowite emocje na miejscu. I takie emocje będą motywem Tomorrowland. Jedziemy razem z wami do Boom w Belgii. To dosłownie jedziemy, bo transport też wam zapewniamy. Wejdźcie na meloradio.pl i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland jeszcze w lipcu, w te wakacje tego lata. Dołączcie filmy i foty. Wiecie, takie najbardziej odjechane i oryginalne. Czekamy na nie i czekamy na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Dajcie sobie szansę przeżyć takie wyjątkowe wydarzenie razem z nami, z Meloradiem i z całą ekipą naszych słuchaczy. Czekamy na meloradio.pl.

0: Moderki Włodarskie, lubię cię jak lato. Tak sobie przekombinowałem, przekminiłem na szybko i przekonałem się, że słuchaj, jest dużo fajnych słów na L. Jak
1: a kurde,
0: lato.
1: Jakie?
0: No o, lato okay. Na przykład. Bardzo
1: to
0: fajne.
1: Mi przychodzą lody, lizak.
0: Też o tym pomyślałem, okay. No.
1: Właśnie kminie co jeszcze, no.
0: Czekaj, jak, no dobra, loty, samoloty jak lato, nie?
1: Najlepsze,
0: ale, no,
1: najlepsze.
0: Ale mam jeszcze, no. To ci się spodoba. Uwaga, luksus.
1: O tym niedobrze, Waldek, znasz.
0: Trafiłem w twój punkt L. I jeszcze jedno.
1: No.
0: Uwaga, labrador.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: 32. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych Apart. 10 dni i 17 wydarzeń. Teatr, nowy cyrk, teatr tańca, performance, instalacje, film oraz widowiska plenerowe. Artyści z Argentyny, Czech, Hiszpanii, Norwegii, Włoch i Polski. Gość specjalny Oriol Pla. 32. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych Apart. Katowice, 12-21 czerwca. Program i bilety na festiwalapart.art.pl. Współfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
3: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
0: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Wiele Oaks i Lawinia, I Wanna Go w Melo Radio. Mamy dla was weekend, który zaczniemy już niedługo, a żeby ten weekend był naprawdę mega, no to mamy też szybką kasę dla was. Czekamy na wasze pomysły, na co ją wydacie. Sandra, na co by się przydało?
1: Porysowałam szybę w samochodzie. Wycierałam szybę ręką, a pierścionek zaręczynowy mi się przesunął. Że na diamenty, no to zostało 5 wielkich rys.
0: Ale akcja! A wy jaki macie pomysł? Na co w ten długi weekend wydacie szybką kasę od Melo? Ta kasa może być u was od ręki, od razu, do wydania, natychmiast, więc dołączajcie, napiszcie, na co wydacie na meloradio.pl.

0: Anima w Melo Radio i Bad Angel. Słuchajcie, to my coś dla was mamy. Tak wcześniej, szybciej niż inni. Coś wam tutaj otworzymy i zaczniemy. No tak zaczynasz.
1: Wcześniej i dłużej.
0: Aha. Tak zaczynać to weekend można w środę tylko razem z Meloradiem.
2: No pewnie.
0: To jak zaczynać to już teraz. Nuta, którą znacie i która zwykle pojawia się w piątek, a tu proszę, przed długim weekendem. On, czyli Skuter.

0: U nas otworzył wam długi weekend Scooter, How Much Is The Fish. Będzie też tego lata na Sunrise Festival jedną z gwiazd, która zapada wam super muzę. No to co, newsy będą za chwilę, a ja słyszę się z wami jutro po 7:00. Także bądźcie.
1: No to pa, pa.
0: Za chwilę Adi. No to pa.
2: A już o 10:00 zagramy
0: Die I'll Be i Good Boys Hideaway. A jak zacznie się pogodowo ten weekend, to już za chwilę wam w Melo Radio sprawdzimy. Za 9 minut 10. Feeling blue without you.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
0: Po reklamie. Trafik.
7: Jutro o tej porze można spodziewać się w wielu miastach utrudnień związanych z procesjami Bożego Ciała. W Katowicach procesje przejdą ulicami Jordana, Wita Stwosza, Powstańców. Tradycyjnie procesja odbędzie się też na przykład na katowickim Niekiszowcu.

0: Pogoda.
1: Dla niektórych już wystartował, dla innych za moment wystartuje długi weekend, który przynajmniej częściowo będzie deszczowy. Popada dziś, popada też pojutrze, bo jest szansa na to, że w czwartek będzie dosyć pogodnie, ale w piątek, w sobotę, w niedzielę znowu deszcz. Będą momenty ładniejsze, będą przejaśnienia, ale bez parasola może być ciężko. Generalnie w czerwcu będzie wiele takich deszczowych dni.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Przebudowa stacji kolejowej Gliwice-Łabędy na Półmetku. Pasażerowie już mogą korzystać częściowo z peronu trzeciego, a to z kierowcami. O tym Paulina Kozioł.
2: Kierowcy również już niedługo pojadą po niektórych nowych drogach. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Dawid Ochód.
3: Aktualnie kończymy przebudowę układu drogowego od strony ulicy Strzelców Bytomskich i Przyszowskiej. Planujemy na przełomie lipca i sierpnia w ograniczonym zakresie dopuścić ruch samochodowy w tym rejonie.
2: Cała inwestycja ma zakończyć się na początku 2028 roku.
1: Teraz o zdecydowanie bliższych planach. W każdą środę w Chorzowskim Skansenie czas można spędzić inaczej. Rusza nowy cykl Środa Z. To będą spotkania z dawnymi mieszkańcami Górnego Śląska, rzemieślnikami, wytwórcami, osobami, które tworzyły lokalną społeczność. Dziś pierwsze spotkanie. Środa z garbarzem. W wiadomościach za godzinę opowiemy o balonowych zawodach, które już niedługo w Tychach i Pszczynie.
4: Zbliża się 10. newsy Meloradia Maracin Sikora. Kolejny dzień z ostrzeżeniami przed burzami. Zagrzmieć może po południu w 9 województwach. Chodzi o dolnośląskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. 47-latek, który w niedzielę oblał benzyną i podpalił kolegę swojego syna, trafi do aresztu. Tak zdecydował sąd. Podejrzany to były już żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Poszkodowany 25-latek walczy o życie w szpitalu, mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
5: Po parzeniu uległa znaczna część powierzchni jego ciała.
4: Sprawca był pijany, grozi mu dożywocie. Mecz towarzyski odwołany z powodu eboli to w Hiszpanii. Burmistrz jednej z miejscowości na południu kraju zakazał rozegrania spotkania między Chile a Demokratyczną Republiką Konga. Wszystko przez wybuch epidemii w Afryce.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: 10 wybiła, siemanko, ja jestem Adi. No i zaczynamy, bo kiedy inni gadają, no już gramy. Daya, I'll be good boys, hideaway. Mamy środę, czyli mały piątek. Adi po tej stronie, siemanko.

Another Talk to You w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Skoro środa to mały piątek, to już trzeba zacząć planować weekend. No ale może kasa jakaś się przyda? Jeżeli tak, to jesteśmy i chętnie w tym pomożemy. Szybka kasa od Meloradia. 200, a nawet 500 zł, na co tylko chcecie. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie, na co chcecie to wydać i to w zasadzie wszystko, bo potem do was oddzwonimy. Galantis, no money, no z nami zawsze będziecie mieć kasę.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w Melo Radio. Kawałek, na który musieliśmy naprawdę długo poczekać, ale w końcu ujrzał światło dzienne i dzięki współpracy panowie pokazali, że nadają niemalże na tych samych falach, a Eda usłyszeć w takiej elektronicznej wersji, no to prawdziwa uczta. W tej godzinie jeszcze Meduza i Don't Wanna Go Home.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to

0: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
1: W drugiej alejce po prawej.
0: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
1: A, to prawda.
0: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
1: No jasne.
2: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
13: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
15: To jest moment na wielkie outletowe zakupy. W Designer Outlet Sosnowiec trwa wyprzedaż z podwójnymi obniżkami cen. Rabaty do 70% i ponad 100 najlepszych marek do wyboru. Adidas, Nike, Toes, Kazar i wiele więcej. Za marki, które kochasz, teraz zapłacisz jeszcze mniej. Wpadnij na wyprzedaż do Designer Outlet Sosnowiec i upoluj letnie okazje w najlepszym stylu. Designer Outlet Sosnowiec. Orląt Lwowskich 138. Zapraszamy.
16: Zapraszam Państwa na światową premierę widowiska The Voyage. Obrazy Jana Sawki, poezja Edwarda Stachury, muzyka Józef Skrzek. Antywojenny spektakl o człowieku i świecie. The Voyage, 14 czerwca, Nospr, Katowice. Organizator Stowarzyszenia Inicjatywa, partnerzy Instytut imienia Wojciecha Korfantego oraz Katowice, Miasto Ogrodów. Serdecznie zapraszam, Józef Skrzek.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2+1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

Carla Fernandez, co jeśli w remiksie Johna McFly'a? Tak, podkręcamy tempo w środę. Środa, tak jak każdy inny dzień, jest genialny na to, żeby zgarnąć coś wyjątkowego. Na przykład takie przeżycie na całe życie. I mówię tutaj o tegorocznym Tomorrowland, na który jedziecie z Meloradiem. I dojazd macie całkowicie gratis, także jest o co zawalczyć. A jeżeli chcielibyście pojawić się na miejscu razem z nami, no to wejdźcie już teraz na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać na tę wyjątkową imprezę, na to najpotężniejsze Melo tak naprawdę na całym świecie. No i dodajcie jakąś wspólną fotę, jak imprezujecie, a może film? Nawet może film będzie ciekawiej. No i trzymam za was mocno kciuki, bo to jest coś nieprawdopodobnego, bo spotkacie się z najlepszymi producentami na całym świecie. No i generalnie będzie to coś, o czym będziecie mówić bez przerwy. Nie będziecie mogli się od tego uwolnić. Do dzieła. Meloradio.pl. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Już teraz.

0: Bob Sinclair, Kaiza i I Can't Wait w Melo Radio. Podobno córka Boba Sinclaira za każdym razem, jak tylko pojawia się coś nowego, to słucha numeru przed premierą i to ona decyduje, czy coś się nadaje. Ciekawy jestem, jak na to zareagowała Kaiza, ale skoro słyszymy ten numer, to chyba wszystko wydarzyło się właściwym tempem.
1: A już o 11 zagramy
0: Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. No to tak, minutę przed 11 newsy Meloradia, a ten numer punktualnie o 11, także już szykujcie się, żeby robić głośniej i organizować dobre melo w pracy.
1: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy Silverglest. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni 899 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Wracają juwenalia pod Beskidzia.

0: Pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! Ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
2: Autopromocja. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Pogoda.
4: Pogoda w ciągu najbliższych dni w kratkę z przewagą deszczu. Dzisiaj popada, pojutrze popada, w sobotę popada i w niedzielę też popada. Za to w czwartek jest spora nadzieja, spora szansa na to, że będzie po prostu ładnie. Deszcz to jest jeden temat, a drugi temat niewielkie przejaśnienia, na które też możemy liczyć na termometrach okolice 23-24 stopni.
2: To są newsy Meloradia Śląsk.
4: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Ponad 2 miliony złotych przeznaczą Katowice na odnowę 46 pustostanów, w których będą mieszkania komunalne, mówi Michał Mendala z Urzędu Miejskiego.
5: Naprawa lub wymiana instalacji elektrycznych, gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych, renowacja stolarki, czasami zdarzają się remonty podłóg, odświeżenie, malowanie ścian, sufitów. Zdarza się też konieczność wykonania montażu instalacji centralnego ogrzewania.
4: Metamorfoza pustostanów zakończy się jeszcze w tym roku, a 18 czerwca wystartują w Tychach i w Pszczynie zawody balonowe Indy Silesian Sky. Przez 3 dni 15 załóg z Polski i zagranicy będzie rywalizować w lotach konkursowych, mówi organizator Kuba Szwedowski.
6: Są różne konkurencje, na przykład Pogoń za Lisem, czyli jeden z balonów startuje nieco wcześniej, a zadaniem pozostałych jest dolecenie jak najbliżej do tego balona.
4: Organizatorzy zaplanowali też nocne pokazy balonów, a my w wiadomościach za godzinę zajrzymy do chorzowskiego skansenu. Dziś startuje nowy cykl Środa.
7: Zbliża się 11:00. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora. Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wybrany został nim były dyplomata i były wiceminister MSWiA Bartosz Grodecki. Na to stanowisko wyznaczył go prezydent Karol Nawrocki. Czwarty dzień z lądu i powietrza walczą o Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. W akcji uczestniczą strażacy z całej Polski, śmigłowce i drony. Jak mówi jeden z pilotów bazy antypożarowej w Radawcu, pan Dawid, jest ciężko, ale najważniejsza jest pełna koncentracja.
8: Zmęczenie też swoje robię. Ogień przed górą po koronach drzew.
7: Akcja trwa, służby potwierdzają, że w większości pożar został już opanowany. Naukowcy zbadają arktyczne głębiny z pomocą robotów. Ruszają z Irlandii na miesięczną ekspedycję. Sprawdzą dno Oceanu Arktycznego między Norwegią a Grenlandią. Będą szukać nieznanych dotąd organizmów.
9: Na zegarach 11:00. Siemanko, ja jestem Adi. No i zaczynamy dzisiaj środa, mały piątek. A to są bardzo dobre newsy przecież. Dajcie znać, co u was. Jestem na WhatsAppie Meloradia. Ilenium, Ellie Goulding. Meloradio. Two ships in the night.

0: Ale ma Georgie Beautiful v Meloradio. Ale cudo! Się dobraście minut po 11.
1: Ale się fajnie dzieje. Słuchajcie, znamy wyniki plebiscytu Monoludy. To jest taki serwis dotyczący muzyki elektronicznej, generalnie techno, house, dramy, clubbing i inne bajery. No i powiem wam, że mega to śledziłem, bo byłem ciekaw, kto wygra i zajmie dane miejsce w poszczególnych kategoriach. No i słuchajcie, Monoludy 2025... Dla przykładu DJ Live Act Roku Polska 2025. Ważna kategoria, bo to wy, słuchacze i czytelnicy, wybieraliście na pierwszym Cream, którego spotkamy w Kołobrzegu. No ale w tej samej kategorii redakcja wybrała w pierwszej trójce Tripsa, DJ Jakubę i Nathana. No, a na pierwszym, i to mnie kompletnie nie dziwi, to Skytech. Ale a propos tego, w kategorii Festiwal Roku Polska 2025 na miejscu trzecim Sunrise Festival, na który jedziemy razem. No i tam właśnie będzie też wspomniany Cream chociażby na przykład. Także wszystko super się składa, a by the way, też to z emocje, to poczujemy razem, bo śmigacie z nami, a my z wami do Kołobrzegu na Podczele 31 lipca. Także kto chętny na Sunrise Festival, to słuchajcie Melo po 18.

Dope Hubsy for Money. W Melo Radio podkręcamy tempo. Fajnie, że jesteście i mam nadzieję, że mimo wszystko środa jest dla was bardzo pozytywnym dniem, no bo przypominam, to jest już bardzo blisko weekendu, zwłaszcza, że niektórzy to mają długi weekend i zaczynają go od jutra. Guys, jest przepięknie. James Hype, Be Mine, to jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Tymczasem w salonie Filma.
6: I jak pani widzi?
7: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
5: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
10: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
12: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Kart Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
13: jest. Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
5: O reklamie.
0: Meloradio Śląsk na 95.

Calvin Harris, Rugged No Man w Melo Radio. Lovers in the Past Life i 19 minut do godziny 12. No właśnie teraz o zakochanych będzie trochę mowy, no nie bez powodu. No bo czytam właśnie na meloradio.pl, że Bagi miał potwierdzić związek z Magdą Tarnowską, tancerką, którą myślę, że dobrze kojarzycie. I to z pewnością między innymi przez ostatnią, to jeszcze poprzednią odsłonę Tańca z Gwiazdami. Ale podobno Bagi miał się obawiać tylko jednego. O co dokładnie chodzi? O tym przeczytacie na meloradio.pl.

0: Razem mną, siemano.
1: No cześć.
0: Co tam masz w newsach?
1: Będę wam mówić o tym, że hejt nie jest okej.
0: Hejt nigdy nie był, nie jest i nie będzie okej.
1: No dokładnie tak.
0: Dlatego nie hejtujcie, a jeżeli jesteście sfrustrowani, to idźcie na spacer.
2: A już o 12 zagramy.
0: Albo napiszcie do swojego kumpla coś miłego. A to Haven i Kylie Aragon i I Run. A mówię o tym kumplu nie bez powodu, bo kumpel wybaczy. Kumple wybaczają.
1: Czasami.
0: Czasami.
1: Zależy, co zrobisz.
0: To prawda. My w pracy co trochę się obrażamy.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Zapraszam Państwa na światową premierę widowiska The Voyage. Obrazy Jana Sawki, poezja Edwarda Stachury, muzyka Józef Skrzek. Antywojenny spektakl o człowieku i świecie. The Voyage, 14 czerwca, Nospr, Katowice. Organizator Stowarzyszenia Inicjatywa, partnerzy Instytut imienia Wojciecha Korfantego oraz Katowice, Miasto Ogrodów. Serdecznie zapraszam, Józef Skrzek.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Mamy bardzo krótki roboczy tydzień i bardzo długi weekend. Tym razem za moment weekend wystartuje. Dla niektórych już wystartował. To, czego możemy spodziewać się w pogodzie, to jest przede wszystkim deszcz. Popada dziś, popada pojutrze. W sobotę, w niedzielę też ma być deszczowo. Za to całkiem przyjemnie wygląda czwartek. W czwartek szansa na duże przejaśnienia i 23 stopnie najwyżej.
1: To są newsy Meloradia Śląsk.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Katowickie pustostany do remontu. Miasto chce wymienić instalacje, drzwi, okna, podłogi, odmalować, położyć kafelki. W 46 lokalach znajdujących się m.in. w Śródmieściu, Koszutce, Dąbrówce Małej, Murckach czy na osiedlu Paderewskiego, mówi Michał Mendala z Urzędu Miejskiego.
2: Po zakończeniu prac ponownie trafią do zasiedlenia przez osoby oczekujące na lokal z mieszkaniowego zasobu miasta.
0: Ten generalny remont zakończy się jeszcze w tym roku. Na Półmetku są z kolei prace związane z przebudową stacji kolejowej Gliwice Łabędy. Kolejarze budują nowe perony, torowisko, nowy wiadukt. Powstaje też węzeł przesiadkowy i nowy układ dróg. Pasażerowie mogą już częściowo korzystać z peronu trzeciego. Kierowcy niedługo pojadą po niektórych nowych drogach. Na koniec o nowym cyklu w chorzowskim skansenie.
3: W każdą środę przy wybranym obiekcie będzie można spotkać naszego opiekuna ekspozycji, który opowie coś więcej właśnie o konkretnym obiekcie lub zawodzie.
0: Na pierwsze spotkanie już dziś, na spotkanie z garbarzem. Zaprasza Dominika Firlus ze skansenu.
4: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Iran ostrzelał międzynarodowe lotnisko w Kuwejcie, poinformowały o tym media. W ostrzale mieli ucierpieć ludzie. Hejt nie jest okej. To nazwa akcji skierowanej do młodych ludzi. Na YouTubie można obejrzeć film, który jest krótkim poradnikiem na temat tego, czym jest hejt, jak na niego reagować i jak z nim walczyć, mówi współautorka akcji Ewa Abart.
6: Hejt jest najgroźniejszą bronią XXI wieku, bo jest bezpłatny, niewidzialny, a skala jego rażenia trudna do wyobrażenia.
5: W filmie wypowiadają się eksperci, którzy na co dzień pracują nad zwalczaniem hejtu, prawnicy, aktywiści czy przedstawiciele różnych fundacji. Na koniec Niemcy. Od 1 lipca turyści zapłacą za wstęp do katedry w Kolonii. Cena biletu wyniesie 12 euro. Opłata ma pokryć rosnące koszty konserwacji i utrzymania budynku.
4: Siema, jest 12. Fajnie się z wami słyszeć, fajnie się z wami widzieć. No to jedziemy z tematem, bo jest środa, mały piątek. Haven, Caitlin, Aragon i Iron. Kiedy inni gadają, no już gramy. To jedziemy.

A Lokality Dive into me w Meloradio. Podkręcamy tempo i mamy 15 minut po 12. Słuchajcie, przed momentem dostałem na WhatsAppie Meloradia zdjęcie od naszego słuchacza Michała, który chwali się tym, że był u barbera i naprawdę widzę, że tu stylowa totalna, bardzo fajna stylizacja włosowa, jest gituwa, ale tak myślę sobie, że jeżeli potrzebujecie szybkiej kasy, no to zróbmy coś z tym. 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Może na barbera, może na coś innego, może chcecie po prostu zaszaleć. Jeżeli potrzebujecie szybkiej kasy, no to do dzieła. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Dajcie znać.

Ale Farben, Body Talk w Meloradio, 26 minut po 12. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze znajdzie się moment na to, żeby zagrać coś nowego od Fukaja i Liwki w ramach projektu Enklawa. Chcę więcej, mega wakacyjny numer, który coś czuje, że będzie z nami dłużej. To jeszcze w tej godzinie.

0: 91 FM. Reklama. Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Morliny są gorące.
10: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
11: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
12: W

0: Zapraszam Państwa na światową premierę widowiska The Voyage. Obrazy Jana Sawki, poezja Edwarda Stachury, muzyka Józef Skrzek. Antywojenny spektakl o człowieku i świecie. The Voyage, 14 czerwca, Nosbrück, Katowice. Organizator Stowarzyszenia Inicjatywa, partnerzy Instytut imienia Wojciecha Korfantego oraz Katowice, Miasto Ogrodów. Serdecznie zapraszam, Józef Skrzek.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

DJ Sami i Heaven w Meloradio, tak podkręcamy tempo, 18 minut do 13. Ważna sprawa, ważne info, także zróbcie głośniej, bo będę miał bardzo, ale to bardzo istotną kwestię do poruszenia. No bo wy wiecie o tym, że znowu udało nam się i jedziemy razem na tegoroczny Tomorrowland i będziemy mieli tyle pięknych imprezowych wspomnień, że aż będzie ciężko to wszystko spamiętać, ale generalnie sprawa jest taka, że wy jedziecie razem z nami. Jeżeli faktycznie chcecie, to już teraz wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego chcecie ruszyć na Tomorrowland, dajcie wspólną fotę, jak się bawicie, albo jakieś nagranie. Myślę, że warto, bo będziecie to wspominać bardzo, ale to bardzo długo. Przy okazji kroczki nabijemy, bo tam będzie tyle scen, że o matko, Armin Van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, to tylko część artystów, którzy się pojawią, bo będzie ich od groma. A, no i dojazd z Afriko, będziemy się integrować w trakcie.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już.

0: Ale misia ta nuta jest cudna. Fukaj, Liwka, Enklawa, chcę więcej. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. 8 minut do godziny 13. No jest dobrze. A będzie jeszcze lepiej, bo blisko fajrantu jesteśmy. I ze mną jest też Ula Harciarek.
1: Tak, siema. Cześć. No i właśnie, czy będzie fajnie na stacjach paliwowych? No to się przekonamy.
0: Okej.
1: Okay, powiem o benzynie. I powiem też o lewym.
0: O lewym. Lewy to prawy człowiek.
2: A już od 13 zagramy
0: Andy Dust, Carvis i Zokuria w Melo Radio. Gramy to punktualnie od 13 w Melo Radio, kiedy jeszcze inni będą gadać, także koniecznie bądźcie z nami.

0: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Są miasta, które pamięta się dłużej. W Tarnowskich Górach wyruszasz w podróż w głąb ziemi, w zabytkowej kopalni srebra. Płyniesz 600 metrów pośród podziemnych skał w sztolni Czarnego Pstrąga. Słyszysz gwizd? To Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, najstarsze czynne na świecie, ruszają w trasę. A na koniec historia w ruchu. Muzeum Motoryzacji. Motory i samochody, które napędzały świat. Przeżyj to w Tarnowskich Górach. Wejdź na stronę miastagwarków.pl i kup bilet.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
14: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.

0: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Ceny maksymalne benzyny spadną jutro i w piątek. 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94, 98 6,52, a diesel bez zmian 6,40. Sypią się mandaty z fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. W zeszłym roku wykryły ponad 1 300 000 naruszeń. Rankomat.pl i Grzegorz Demczyszak.
2: Największy liczbowy wzrost widać w odcinkowych pomiarach prędkości. Liczba mandatów z OPP wzrosła o ponad 87 tysięcy.
1: 10% łamiących przepisy to kierowcy spoza Unii. Robert Lewandowski jest w centrum kampanii wyborczej kandydatów na prezesa tureckiego klubu Fenerbahçe Stambuł. Obietnica jego pozyskania ma przekonać głosujących do biznesmena Hakana Safiego. Lewy miałby zarobić w tureckim klubie nawet 15 milionów euro rocznie.
0: Wszędzie ta polityka.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Ciekawe, czy teraz lewy ruszy z jakąś kampanią wyborczą, nie? Głosuj na lewego, to prawy człowiek, nie? Free kebab. 13 do zegara krzywa. A ty po tej stronie, kiedy inni gadają, my już gramy. Andy Dust, Caris i Zokyria. Od tego zaczynamy. Siemanko, hejka.

Just Tell Me, The Chainsmokers, Seals i All The Time w Meloradio. 15 minut po 13. Podkręcamy tempo i przypominam o tym, że warto zrobić coś szalonego i na przykład zawalczyć o swoje marzenia i dobre przeżycia. I od tego macie nas, Meloradio zawsze w tym pomaga. I wy pewnie już o tym słyszeliście, ale ja tylko przypomnę, że możecie z nami śmignąć do Kołobrzegu, na Podczele, do Sunrise Festival. 31 lipca ruszamy, a wy razem z nami, jeżeli tylko chcecie być wśród tych najpotężniejszych producentów, no to guys, nic nie stoi na przeszkodzie. Słuchajcie uważnie Meloradia. Na przykład po 18 w programie Idę w Melo będzie szansa na to, by faktycznie posłuchać tych pięknych scen. Ja mam zamiar coachować przy Red Stage'u, bo tam pojawią się bardzo fajni artyści. Generalnie mam nadzieję, że zbijemy pionę, no i że będziemy mogli trochę pogadać, no i doskonale się bawić. No, to jesteśmy umówieni do dzieła. A teraz Alan Walker.

0: Modelki, włodarski, lubię cię jak lato. A to lato jest naprawdę już bardzo blisko. No bliżej niż dalej. No, mam nadzieję, że plany na wakacje już jakieś macie. Jeżeli nie, no to też możecie zacząć o tym myśleć oczywiście. W międzyczasie, jeżeli macie, to się tym podzielcie na WhatsAppie Meloradia. Chętnie poczytam albo może posłucham, bo nagracie głosówkę. Także do dzieła. Jestem mega ciekawy, a naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
1: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze. A jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: A jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: Do Bricomana.
3: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
9: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując 2.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Po reklamie.

Muzyczna legenda Avicii, Levels w Melo Radio. No my faktycznie wbijamy na kolejny poziom. A to nie bez powodu, no bo ruszamy na Tomorrowland, a wyjedziecie razem z nami i to totalnie z Afryko. Słuchajcie, jeżeli chcecie przeżyć coś niesamowitego właśnie w Belgii na Tomorrowland, to witam i zapraszam, cytując klasyk. Wbijcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście pojechać i się doskonale bawić. Podeślijcie też jakąś fajną fotę, jak imprezujecie, albo może jakieś nagranie, jakieś wideo. Myślę, że to drugie będzie nawet fajniejsze. No i co? Widzimy się. Będziemy się superancko bawić i będziemy mieć wspomnienia na całe życie, to na pewno. Meloradio.pl, wbijajcie i nie traćcie czasu, bo spotkamy tam, myślę też, że Kaigo, który zagra już teraz.

0: Cześć, tu Brytka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: brzmi to jak Sunrise Festival. You girl, moving to the sun. Tak podkręcamy tempo i tak też będzie w Kołobrzegu już niedługo. 8 minut do 14. Iga, Mikołaj, studiu, siema. Czy możemy na coś liczyć dzisiaj fajnego?
1: Możemy liczyć na króla Latino.
0: Nie, naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Ale super. I będzie miał swoją kiełbasę?
1: No swoją na pewno. Pytanie, czy przyniesie prezenty jakieś.
0: A, no to zobaczymy.
2: A już o 14 zagramy.
3: Aben Hertz.
0: Bardzo dziękuję za dzisiaj.
1: Nie, to my ci dziękujemy.
0: Nie, to ja dziękuję.
1: Nie,
3: ale to my dziękujemy, no co jest? Halo, halo.
1: Ale spokojnie.
0: Nie. Dobra, to na razie, hej.
2: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David Guetta.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
10: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
11: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
10: I to gdzie?
11: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
12: Niskie ceny są codziennie.

Łącznie w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Kart Dor od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny. O reklamie.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Super wieści z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do półfinału French Open. Ograła Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3. Za awans do półfinału może dostać 750 tysięcy euro. Na drogach będzie więcej patroli. To oczywiście w związku z długim weekendem, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
3: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
2: Mundurowi przypominają o zakazie ruchu ciężarówek. Znamy zwycięzców plebiscytu muzyki elektronicznej Munoludy. Wśród laureatów wybranych przez jury są DJ-ki Lulu Malina i Bambi Uzi, a także duet Rysy.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Wejdę.
1: Wyjdę?
0: Będę?
1: Mam nadzieję, że będzie.
0: Będę. A, czy z Colin będzie?
1: No.
0: Będzie.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Mamy środę, środa to dzień przyjemności, dlatego zaprosiliśmy specjalnie do Freak Fightu z Kolima, króla Latino.
2: No większej przyjemności chyba nie można sobie zrobić w taki dzień jak środa właśnie. Zwłaszcza, że będzie o kiełbasach.
1: O kiełbasach, mamy nadzieję, że jakaś kiełbasa do testowania to wleci.
2: Wiesz co, careful what you wish for, jak to mówią za oceanem.
1: Masz rację.

0: How does it feel w Maloradiu? Ja wiem, że jutro jest Boże Ciało, ale my obchodzimy dzisiaj Boże Ciało, bo przychodzi z Korim.
1: Ale to boskie ciało się mówi w takim
0: boskie,
1: razie.
0: Boskie ciało, tak.
1: Mój ulubiony dowcip to jest taki właśnie a propos Bożego Ciała, nie? Że przychodzi gość do komunii i ksiądz mu mówi, nie ciało Chrystusa, on mówi, dzięki, długo ćwiczyłem.
0: Wow, normalnie gorąco mi się zrobiło. Za chwilę z Korim wejdzie, to ty chyba zrzucisz tę bluzę.
1: Wiesz co, no chyba tak, bo jak tutaj podniesie nam temperaturę,
0: jest to teratery,
1: kto wie, co się będzie działo. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Ale są Destiny. Słuchacie Freak Fightu w Melo Radio. 47 minut atencji powinieneś mi dawać, abym była szczęśliwa dziennie.
1: Ale ile jeszcze mam ci dawać minut atencji? Ja już więcej nie poświęcę. 4 godziny to jest ile minut? 60 razy 4.
0: 200?
1: 40.
0: 40
1: tak.
0: Minut. Aha. Brawo, umiesz matmę.
1: No ty też, gratulacje dla
0: dziękuję.
1: Nas.
0: Dziękuję, ale to ma być takie 47 minut bez telefonu, że patrzymy sobie w oczy, rozmawiamy i nie ma w ogóle nic dookoła.
1: No dobra, ale w jakim celu to robić?
0: Takim, żebym była szczęśliwa.
1: Aha.
0: Tak mówią amerykańscy naukowcy, że to powoduje, że...
1: Tak napisali, amerykańscy naukowcy oświadczają. Iga Dudziuk potrzebuje 47 minut atencji dziennie.
0: Ale nie tylko Iga Dudziuk, ogólnie kobiety. I jeżeli ja jestem szczęśliwa, to ty też automatycznie będziesz szczęśliwy, bo nie będę się pytać, hej, co tam, czy jesteś smutny, co u ciebie.
1: Tak, na pewno tak właśnie będzie. Ja totalnie ci ufam.
0: I nie powiem ci domyśl się, bo będziesz ze mną rozmawiał cały czas.
1: Ale przecież wczoraj mówiliśmy o tym, że cisza rozwija mózg.
0: Nie mój.
1: Ojdzie.

0: Killer, Repeat It. Słyszysz, coś mi przeszkadza teraz? Mikołaj.
1: Jest teraz sezon na komary.
0: Bardzo nie lubię komarów, a pochodzę z Warmii.
1: A widzisz, no to może cię zainteresować taki wynalazek Stephena Changa, który postanowił połączyć sztuczną inteligencję i lasery i stworzył narzędzie do unicestwiania komarów.
0: Narzędzie do unicestwiania komarów?
1: No, chociaż to takie trochę niebezpieczne, nie? Uczyć sztuczną inteligencję strzelać do czegoś, co się rusza.
0: Jest mniejsze.
1: Za chwilę Skynet pełną parą wjedzie.
0: A wiesz, kto jeszcze za chwilę wejdzie?
1: A może wyjdzie?
0: Zobaczymy, skolim.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Expresie. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Wracają juwenalia.

0: Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich. Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Rekord. Niechlubny wprawdzie.
1: Niechlubny. To jest powiązane też na przykład z największym wrogiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, czyli chrabąszczem majowym. Chrabąszcz majowy to jest taki gość, który na Twitterze wrzuca arkusze egzaminacyjne, ale to nie jest właśnie jedyna afera, bo no jest rekordowa liczba unieważnionych matur.
0: Przez telefony.
1: Przez telefony, tak jest.
0: Za moich czasów, a za w ogóle czasów Mikołaja, to nie używało się telefonów, tylko ewentualnie takie na korbkę.
1: Nie, to wtedy się pisało takie małe karteczki i się przyklejało, a co ja wam będę mówił.

0: 4 dni zapowiadają deszcz.
1: Pomidor.
0: Aha! No to fantastyczne newsy w takim razie o pogodzie, Iga. Super.
1: Ale będzie twist, obiecuję.
0: Czyli będzie padać,
1: ale
0: będziecie z tego zadowoleni.
1: Na przykład można się pocałować w deszczu.
2: A już o 15 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
1: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.

0: Favor, Fisher, Tones and I. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. I tak spoglądam w newsy Meloradia i będą wspaniałe wiadomości, jeśli chodzi o pogodę.
1: Co, że nie będzie padać jednak, bo

0: Reklama. Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
1: Morniny są...
2: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie.
3: Co na grilla idealnie, jak majówka nada się?
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
4: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
5: Wbijasz!
1: Morliny są
6: . 32. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych Aparts. 10 dni i 17 wydarzeń. Teatr, nowy cyrk, teatr tańca, performance, instalacje, film oraz widowiska plenerowe. Artyści z Argentyny, Czech, Hiszpanii, Norwegii, Włoch i Polski. Gość specjalny Oriol Pla. 32. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych Aparts. Katowice, 12-21 czerwca. Program i bilety na festiwalapart.art.pl. Współfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
7: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
16: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
0: O reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95,1 FM.
17: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
18: Ula Harczarek on the mic.
19: Ponad 7 lat więzienia dla sprawcy wypadku w Chełmie, w którym zginęło 2 18-latków przewożonych w bagażniku. Kierujący 20-latek był pod wpływem alkoholu i przekroczył prędkość. Wyrok jest nieprawomocny. A teraz sprawdzamy pogodę na długi weekend. Może być burzowo i deszczowo, ale za to ciepło, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
20: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
19: Najchłodniej nad morzem tylko 16 stopni. No i jeszcze Szkocja. Na przedmieściach jednego z miast grasuje papuga i denerwuje kierowców, bo wydziobuje uszczelki z samochodów.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
18: Kochani, nadciąga król Latino teraz już serio.
17: Dotarł, tak, na miejsce. Już była kolejka po zdjęcia.
18: Jakie to było w ogóle urocze. Iga Mikołaj, siemanko.

0: Doła na Go Home w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. A dzisiejszym gościem we Freak Fajcie jest...
1: No on! Skolim. No on, przez duże O!
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panie, panowie, witam i dziękuję, że mogę tu być z wami. Tam... I nutka nostalgii, że odwiedziłem te studio po półrocznej przerwie.
0: Jak tam twoje kiełbasy?
2: Rekordowa sprzedaż. Przyznam się szczerze, że słyszałem, że dziewczyny i chłopaki pracują dzień i noc, że szukają dostaw przypraw, bo pierwsza ta dostawa, że tak powiem, no, przeraziła skala linię produkcyjną, ale cieszę się najbardziej, jesteśmy na żywo teraz?
0: Tak.
2: Cieszę się z tego, drodzy państwo, że tą moją popularność mogę wykorzystywać do tego, że firmuję rzeczy, które lubię i że ta cena wszystkiego, co robię zasadniczo, czy to paliwo, czy to kiełba, czy parówki, czy perfumy, wszechstronność, że to jest na każdą kieszeń, że pomaga mi mój wizerunek w promocji tego, ale że to jest dostępne dla państwa i dla nas wszystkich. To jest super sprawa. Bo zrobić pączka czy restaurację, korzystając ze swojej popularności, czy jakiś tam pub, gdzie ceny są takie, że stać ludzi, żeby wpaść tylko raz, zrobić sobie zdjęcie. No, może dlatego te biznesy tak szybko padają. A ja sam 6 lat temu miałem bardzo mało, żeby nie powiedzieć nic, to teraz chcę wychodzić do ludzi z tym.
0: Super, mamy dla ciebie niespodziankę i gwarantuję ci, że nikt z tobą tego nigdy jeszcze nie zrobił.
2: No dobrze. Mocne słowa. Troszkę się wystraszyłem.
0: Nie bój się.
2: Trochę się wystraszyłem. Jest intymna atmosfera w studio, ale myślę, że będzie fajnie.
0: Zapowiesz teraz swoją piosenkę. Skolim, nie dzwoń do mnie mała, proszę.
2: Trzeci utwór, jak we mnie nie wierzyli, że powyglądasz idealnie i po Kiss Me Baby mówili, że już się skończyłem 5 lat temu. Drodzy państwo, nie dzwoń do mnie mała, cieszcie się i bawcie się.

0: David Guetta, Becky Hill, Crazy What Love Can Do w Melo Radio. Dzisiejszym gościem Freak Fightu jest Skolim. Czy Skolim, ty na przykład wiesz, co to są fanfiction?
1: Mogę tak sobie wyobrazić, czy to są...
0: opowiadania takie.
2: Takie napisane zmyślone. Przez twoich fanów.
0: Tak, tak.
1: Okej. Okay. O Boże, słyszałem takie historie, że za głowę można się złapać.
0: Proszę cię, żebyś założył teraz słuchawki.
1: Dobrze.
0: Znaleźliśmy specjalnie opowiadanie o tobie na odpadzie. Chcemy ci tutaj przytoczyć
2: ten autorstwa piękny... Natalka Fanfiction.
0: Poranna burza i czułość idola, tak się nazywa. Poproszę o podkład. Obudziłam się z sercem jeszcze ciężkim od wczorajszych emocji. Wykonałam poranną rutynę mechanicznie, jak robot, i niepewnie zeszłam na dół do kuchni. Nie umiałam nawet wyjaśnić, dlaczego tak się stresuję zwykłym zejściem po śniadanie. A odpowiedź zjawiła się sama. W drzwiach stał on.
2: Konrad. W krótkich spodenkach, bez koszulki. Jego umięśnione ramiona i szerokie plecy rozświetliły całą kuchnię. Siedział tam jak Bóg, a ja nie potrafiłam oderwać od niego wzroku. Choć wstyd mi było aż do szpiku kości. Czerwona jak burak zorientowałam się, że zerkałam na niego za długo. Tylko po to, żeby zerknąć na niego jeszcze raz.
0: I co ty na to?
1: Kiedyś był taki audycje radiowe, takie teatralne. I przyznam się szczerze, że tak się troszkę poczułem. Super podział na głosy. No, jesteście radiowcami też, brzmi to niesamowicie. No, jak wstęp do jakiegoś takiego filmu troszkę.
0: Trochę tak.
1: Takiego, wiecie, pikantnego. Zmysły pobudzone, fantazje w pełni. Delikatnie się czuję zawstydzony. No, ale ktoś ma lekką rękę, lekkie pióro. Ktoś całkiem...
2: Ale Natalka, jeżeli teraz to usłyszała, no to...
1: Natalka, pozdrawiam w kuchni, blat, kiełbasa na stole, no... Czekam na product placement jeszcze w tej historii. Jest absolutna petarda.
0: Wiesz, że to ma 30 rozdziałów?
1: No. Widać się, artyści są wśród nas w pełni.

0: Anima, Joji, Beautiful w Meloradiu. Słuchacie, Freak Fightu, jest z nami Skolim. I Skolim nie przyszedł bez powodu, bo Skolim ma na koncie współpracę z panią Justyną Steczkowską.
1: Tak, z Justynką mieliśmy przyjemność zrobić taki numer. Ja ją wciągnąłem do swojego świata.
0: No
1: ona troszkę narzuciła, a nawet myślę, że bardzo narzuciła ton tego, jak to widzi. Bardzo zadowolony jestem po takim jakby rozpoczęciu tych duetów z znanymi polskimi i uznanymi wokalistkami jak Cleo, czy Blanka, czy tutaj Justyna Steczkowska. Faktem tak się złożyło, że każda z nich reprezentowała Polskę na Eurowizji. Chyba tak jakoś podświadomie takim kluczem się kierowałem. Fajnie, uważam, że są to osoby, które bawią się muzyką, pokazują, że ramy muzyki nie istnieją i naprawdę są ambasadorami tego, że muzyka łączy ludzi, a ja mogę mieć tylko przyjemność z tego, że mogę sobie z nimi działać i robić takie rzeczy.
0: No to jeszcze w tej godzinie zagramy Mamacita.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest! Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: To jest moment na wielkie outletowe zakupy. W Designer Outlet Sosnowiec trwa wyprzedaż z podwójnymi obniżkami cen. Rabaty do 70% i ponad 100 najlepszych marek do wyboru. Adidas, Nike, Toast, Kazar i wiele więcej. Za marki, które kochasz, teraz zapłacisz jeszcze mniej. Wpadnij na wyprzedaż do Designer Outlet Sosnowiec i upoluj letnie okazje w najlepszym stylu. Designer Outlet Sosnowiec. Orląt Lwowskich 138. Zapraszam.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
12: Welcome to Saint-Tropez.

0: Alan Walker, The Spectrum. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Naszym gościem we Freak Fajcie jest Skolim, który przyszedł z piosenką Mamacita z Justyną Steczkowską. Mm-hmm.
1: Tak jest.
0: Mm-hmm. Co cię najbardziej zaskoczyło w Jusi?
1: Jej elokwencja.
0: O.
1: To, jaką klasę reprezentuje swoją osobą, że jest bardzo dowcipna. Jest w pewien sposób zabawna, ma mnóstwo anegdot, które mi sypi jak z rękawa. Jest bardzo przyjemną osobą. Super, super, super gadka i bardzo przyjemna w rozmowie. Myślę, że jest 30 lat na scenie. Nie wiem, czy jakieś większe skandale były z Justyną związane. Raczej nie. Robi swoje, kocha muzykę. Czy to swoje autorskie numery, czy to taka muzyka filmowa, bo też Justyna bierze w tym udział, opowiada mi o wielu koncertach z kolędami i teraz robi kolejną płytę. Super, myślę, że niesamowita artystka, działa, dba o siebie, o swoją przyszłość i przede wszystkim o swoich fanów, bo nie ma artystów bez fanów. To ludzie nas tworzą i to ludzie nam dają możliwość, że tak powiem, dotarcia do nich i realizowania siebie.
0: Bo ty jesteś też takim płodnym artystą. Skąd ty bierzesz inspirację na
1: z życia, między ludźmi. Nie siedzę w domu, tylko siedzę między ludźmi, poznaję ludzi różnych, o różnych poglądach, o mieszkających w różnych miejscach. Bardzo lubię gadać z ludźmi, bardzo lubię wymieniać się poglądami, rozmowami. I otwarty jestem chyba na świat. I to od dziecka mam taką przypadłość, że zagaduję i wdaję się w rozmowy. Także myślę, że ja też dużo rzeczy widziałem, przeżyłem przez te 29 lat śmiesznych, fajnych, sympatycznych. To też jest taki motor napędowy, że ta głowa i wyobraźnia jest nieograniczona.
2: Pięknie powiedziane. W ogóle wy się chyba zaprzyjaźniliście z Justyną, bo widziałem, że ona też się bardzo przyjemnie o tobie wypowiadała w samych superlatywach, że fajny chłopak, super tak, się tak. pracuje.
1: Myślę, że tak, że też studium zaskoczyłem, ale przede wszystkim jestem przekonany o tym, że polubiliśmy się z Justyną. Jest ciepłą osobą, mogę jej tutaj wystawić certyfikaty bardzo pozytywnej osoby.
2: No to owoc tej miłości musi się pojawić teraz na antenie Meloradia. Mama

0: I Can't Wait w Mono Radio to Bomb Sinclair.
1: A już o 16 zagramy
0: Bibi Rexha i Faithless New Religion. Ten numer już o 16.
1: Autopromocja Sunrise.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
3: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
2: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
3: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
8: W drugiej alejce po prawej.
7: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
8: A, to prawda.
7: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
8: No jasne.
9: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
11: To jest moment na wielkie outletowe zakupy. W Designer Outlet Sosnowiec trwa wyprzedaż z podwójnymi obniżkami cen. Rabaty do 70% i ponad 100 najlepszych marek do wyboru. Adidas, Nike, Toast, Kazar i wiele więcej. Za marki, które kochasz, teraz zapłacisz jeszcze mniej. Wpadnij na wyprzedaż do Designer Outlet Sosnowiec i upoluj letnie okazje w najlepszym stylu. Designer Outlet Sosnowiec. Orląt Lwowskich 138. Zapraszam.
12: Zapraszam Państwa na światową premierę widowiska The Voyage. Obrazy Jana Sawki, poezja Edwarda Stachury, muzyka Józef Skrzek. Antywojenny spektakl o człowieku i świecie. The Voyage, 14 czerwca, Nosbrück, Katowice. Organizator Stowarzyszenia Inicjatywa, partnerzy Instytut imienia Wojciecha Korfantego oraz Katowice, Miasto Ogrodów. Serdecznie zapraszam, Józef Skrzek.
13: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
14: Wieczorami
0: idę w Melo
14: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Melo Radio Śląsk na 95.1 FM. Co jest grane na Śląsku?
15: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Trzymamy kciuki za pogodę. Czwartek powinien być dosyć ładny i dobrze, bo Centrum Kato zaprasza. Jak zwykle na tarasach spotka będzie można coś dobrego zjeść, posłuchać muzyki, obejrzeć film. Także to wszystko od czwartku przez cały weekend w Centrum Kato. Jeśli chodzi o filmy, to oczywiście tutaj bez jakichś pogodowych perturbacji można wybrać się do któregoś z kin Helios, na przykład obejrzeć już dziś Zawodowców. To jest nowy film Guya Ritchiego. albo zdecydować się na nieco starszy tytuł. Na dużym ekranie ciągle jeszcze Diabeł ubiera się u Prady 2. Przypominamy, że już od 13 do 14 czerwca Industriada, w tym roku Święto Szlaku Zabytków Techniki, potrwa 2 dni. Temat główny to twarze przemysłu na industriada.pl. Wszystkie szczegóły.
16: Zapraszamy na newsy Meloradia.
17: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
18: I na początek ostrzeżenia synoptyków. IMGW wydało alerty przed burzami. Zagrzmieć może w południowej i zachodniej Polsce. Stabilnie za to na stacjach paliw, ale co będzie po długim weekendzie, to już wróżenie z fusów, bo napięcie na Bliskim Wschodzie znów rośnie, mówi Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl.
19: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach.
18: A na dziś za benzynę trzeba zapłacić 5 zł i 95 groszy. Jutro będzie o grosz mniej. A na koniec Portugalia i paraliż komunikacyjny. Przez strajk generalny odwołano ponad 200 lotów.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
16: Słuchacie Freak Fightu, a my wiemy, w jakim miesiącu urodził się najlepszy buziakodawacz.
17: Okej, okay, o, ładne określenie.

0: Rhythm of the Night, Fede Legrand. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, słuchacie Freak Fightu. Najlepiej całują się ludzie urodzeni w styczniu, w marcu, w maju, w czerwcu,
1: tak,
0: w październiku,
1: tak,
0: i w listopadzie.
1: Dobrze.
0: Umiem angielski.
1: Brawo.
0: A ty jesteś z jakiego miesiąca?
1: Z listopada.
0: A ja ze stycznia.
1: To co, testujemy?
0: Mam chłopaka.
1: Ja z którego on jest miesiąca?
0: Z października.
1: A, no to potwierdzasz te badania, czy zaprzeczasz?
0: Potwierdzam, potwierdzam. Możemy wszyscy razem.
1: When?
0: Gips, tak podkręcamy.
1: A z Colin z którego jest miesiąca?
0: O, dobre pytanie, ja nie wiem. Trzeba sprawdzić.
1: Niech tu szybko wraca.

0: 21 po 16 w Meloradiu. Mikołaj, a dzisiaj jest jakiś mecz?
1: Dzisiaj jest mecz na Stadionie Narodowym. Uważajcie na utrudnienia, jeżeli nie mieszkacie w Warszawie. Dzisiaj gramy z Nigerią. Mecz towarzyski.
0: Aha,
1: no i towarzyski. Czyli o nic. O pietruszkę.
0: A to, no dobra. Mhm.
1: No tak, no nie jedziemy na mundial, więc chłopaki se muszą z kimś pograć,
0: bo nie,
1: więc wypadło jakoś na Nigerię.
0: Dobra.
1: No i Nigeryjczycy przylecieli z Londynu, wszyscy zadowoleni, gotowi na trening. Ich sprzęt na trening też przyjechał z Londynu, no tylko nie przyleciał kluczyk do tego sprzętu. Ktoś im powiedział, nie mam kluczyka.
0: Więcej sprzętu niż talentu?
1: No właśnie nie.
0: Czyli więcej
1: to
0: talentu
1: chyba w
0: niż
1: przypadku
0: sprzętu?
1: Naszej kadry, sądząc po tym ostatnim meczu. No zobaczymy, jak będzie dzisiaj wieczorem.
0: Trzymamy kciuki za naszych.
1: Oczywiście. No Robert dzisiaj musi.
0: Musi
1: hat-tricka co najmniej.
0: Anka, nie denerwuj go dzisiaj. Satellite, September.

0: Mikołaj, mój przyjaciel, powiedział mi żart powiedzieć ci.
1: Dawaj.
0: Jak się pita Ejben?
1: Halo? To dobry żart.
0: Bardzo dobry
1: Widać,
0: żart.
1: Widać, że przyjaciel bardzo inteligentny.
0: No, dzisiaj mamy dzień Savoir Vivre w ogóle i dzień dobrej oceny.
1: Wow.
0: Więc cię oceniam pozytywnie.
1: Dziękuję pani Igo, ja również panią oceniam pozytywnie. Całuję rączki.
0: Och, wspaniale.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Kawa wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda. Teatr Śląski otwiera drzwi do świata, obok którego trudno przejść obojętnie. Przed nami 9. Międzynarodowy Festiwal Open the Door. Zapraszamy do teatru, który otwiera serca. Szuka bliskości i mówi o świecie, którego często nie chcemy dostrzec. Bądźcie z nami od 5 do 13 czerwca w Katowicach. Agnieszka Radzikowska.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: BMW z niskim przebiegiem. Już od 63 zł dziennie. Bez opłaty wstępnej. Tarata to nie pomyłka. W BMW Sikora wybierzesz swój wymarzony samochód z szerokiej gamy modeli z korzystnym finansowaniem. Poznaj ofertę leasingu samochodów używanych BMW Sikora. Sprawdź modele dostępne od ręki na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zapraszam.

0: Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich. Po reklamie. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: Dive, Lost Frequencies, a tego pana usłyszymy na Tomorrowland w Belgii, w miejscowości Boom.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Ja mam ciary normalnie, jak usłyszałam ten dźwięk, bo Melo Radio zabiera was na Tomorrowland w Belgii, to się dzieje.
3: I teraz odpalamy no pierwszą z tych petard, które mamy w swojej zbrojowni i za chwilę spróbujemy kogoś wysłać na Tomorrowland.
0: Dzwonimy do Gosi. Ja jestem tak podekscytowana, że nie wierzę w to, co się dzieje w ogóle. Gosia, odbierz ten telefon, odbierz, proszę.
4: Tak, słucham.
0: Gosia, Iga Mikołaj, Melo Radio.
3: Siemanko.
4: Okej, właśnie ciebie słucham.
0: Wyafirmowałaś to sobie. Dziewczyno,
4: tak,
0: chyba.
4: Wyafirmowałam to sobie.
3: Gosia, jesteś ogromną miłośniczką Tomorrowland i to do tego stopnia, że będzie on w chyba najważniejszym momencie w twoim życiu.
4: No, będzie w moim, naszym najważniejszym, moim i Olka, bo piosenka w ogóle anime będzie naszym pierwszym tańcem, sala będzie stylizowana na Tomorrowland, no wszystko będzie w tym związane.
0: Wow. Gosia, umówmy się tak, że teraz dzwonimy do Olka i my się wyciszymy i ty go przywitasz. Coś tam mu wkręcisz.
4: Tak, dobra, czekaj, bo miałem tylko teraz wypadek samochodowy jeszcze w środę. I muszę żeby...
0: Co?
4: Kuczkę, więc mu piszę, żeby odbierał ten telefon. Sekundka, błagam, bo to jest dla mnie najważniejszy moment, a on odwalił taką manianę.
0: Słuchaj, musimy spróbować do niego zadzwonić i tak, nie stresuj się. Ja do niego dzwonię,
4: dobra.
0: I jak odbierze, to się do niego ładnie odezwij, dobra?
4: Tak, dobrze, okej.
0: Okay. Okej.
5: Okay. Słucham?
4: Halo? Hej, kochanie. Co tam robisz? Mam nadzieję, że masz dzisiaj jednak dobry dzień, chociaż troszkę.
5: A kto dzwoni?
4: No to ja, Gosia.
5: A czemu dzwonisz?
0: Olek!
4: A mam do ciebie niespodziankę!
0: Melo Radio tutaj się kłania.
3: Cześć!
5: O, witam serdecznie, witam. Nie poznałem po głosie.
3: No pięknie, pięknie.
0: Wiesz co, bo Gosia chce cię zabrać na Tomorrowland, a ty jej po głosie nie poznajesz? Chłopie!
5: Bo ja jestem w szoku.
4: Gościu,
5: zabierz mnie pewnie, jestem chętny, jestem już spakowany nawet.
0: Poczekajcie, no to będziesz w jeszcze większym szoku za chwilę.
3: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
5: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy.
4: Boże,
5: ale fajnie.
0: I to nie koniec, i to nie koniec, macie jeszcze dojazd do Boom.
3: Przyda wam się z tego, co słyszeliśmy
4: przyda
3: już na antenie?
4: Przyda nam się.
5: Pewnie,
0: Tomorrow Pack, plecak, bluza, skiety, pomadka, książka Tomorrowland, no i zestaw kosmetyków.
5: Kocham, bardzo dziękujemy. To jest niesamowite.
0: My też was kochamy, bawcie się cudownie.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Poland w Belgii, Gosia i Olka.
1: No, ucieszyli się bardzo i mnie to cieszy, no bo ten wypadek brzmiał poważnie, ale na szczęście nic się nie stało.
0: A za chwilę newsy Meloradia.
2: A już o 17:00 zagramy
1: Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
5: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
6: Od środy nowa. Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie. Pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina, 16 rolek, 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.

0: Co jest grane na Śląsku?
1: Aleksandra Brudziak, zapraszam. W Rudzie Śląskiej w sobotę i w niedzielę święto miasta. Oczywiście nie może zabraknąć muzyki. Wśród wykonawców Lemon, Igor Herbut, Warius Manx i Kasia Stankiewicz, a także na zakończenie całego wydarzenia DJ Gromi. Miasto uruchomi 7 czerwca 3 bezpłatne linie autobusowe. Fani strasznych filmów już dziś mogą wybrać się na przedpremierowy seans do kina Helios w Katowicach. Od 20:30 ten film, a kto woli inne klimaty, może na przykład obejrzeć Zawodowców, film Guya Ritchiego, albo ciągle jeszcze Diabeł ubiera się u Prady 2. Przypominamy o Industriadzie, która zbliża się wielkimi krokami od 13 do 14 czerwca. Święto Szlaku Zabytków Techniki po raz 17 organizowane, ale po raz pierwszy Industriada dwudniowa.
2: To pora na newsy Meloradia.
3: Ula Harciarek on the mic. Na autostradzie A1 pojawią się odcinkowe pomiary prędkości. W całości pomiarowany będzie m.in. odcinek między Piotrkowem Trybunalskim a przedmieściami Częstochowy. Diana Schneider będzie rywalką Mai Chwalińskiej w półfinale French Open. Rosyjska tenisistka pokonała w ćwierćfinale liderkę światowego rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę. A na koniec przypominajka, dzieci i młodzież do 16 roku życia, które jeżdżą na rowerach czy hulajnogach, muszą mieć kaski.
4: Generalnie dobrze, uważam, że dobrze.
5: Powinny być, bo to dzieciaki to nie mają jeszcze takiej wyobraźni.
6: Pan widzę ma w ręku kask, jest pan motocyklistą.
5: Tak, zgadza się.
6: To coś pan wie o tym, tak?
5: No tak, tym bardziej jak już się ma glebę na koncie, to lepiej kask mieć.
3: Z poznaniakami rozmawiał Bartek Łukasiewicz.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: A w tej godzinie mamy dobre newsy dla fanów vintage.
2: Tak, i starych technologii może przede wszystkim.
3: Mhm. Iga Mikołaj, siemanko, zaczynamy Freak Fight.

0: Brit Awards w Meloradiu. A kiedyś, jak się miało telefon z klapką, to było się naprawdę cool.
1: Mhm. Ja miałem taki telefon, miałem wyćwiczone wszystkie ruchy, wiesz, jak odbierałem, to tak tylko pym i się otwierało, nie?
0: Wow, halo. Wszystkie
1: trochę
0: dziewczyny
1: jak
0: Neo
1: twoje. W Netflixie. Mhm. A jak się kończyło połączenie, to też tak klak, nie? I koniec.
0: Mam
1: koniec
0: dobre
1: gadki.
0: Wiadomości dla fanów vintage, bo takie telefony są modne i wracają.
1: No i całe szczęście, bo to... też pozwalało trochę wyrazić siebie, bo każdy sobie te telefony jakoś modował, nie, jakieś tam były naklejki, światełka i tak dalej. Fajna rzecz.
0: No i
1: teraz
0: właśnie...
1: wszystko tak samo wygląda.
0: I tą klapką, nie?
1: Można no i tą tak... klapką, ta klapka to była najlepsza.
0: O tak. O tak. Zrobić można.
1: Ktoś cię wkurzał, to tak jeszcze z całej pery się
0: właśnie
1: zamykało.

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Taka piękna tradycja była. Tak się dzieci cieszyły. I co?
1: I nie ma. W Pszczynie istnieje taka lodziarnia, która od 25 lat rozdawała darmowe lody uczniom, którzy zdobyli czerwony pasek.
0: Ale to musiał być czerwony pasek oczywiście na papierze, a nie
1: tak,
0: w jakimś
1: na świadectwie. Tak. To, no, bo zażartowałaś jak mój stary teraz. No i właśnie, i przyszło pismo od rzeczniczki praw dziecka, tak, że tak nie wolno, że to jest niepotrzebna presja, że dzieci rozwijają się w różnym tempie i każda młoda osoba jest wyjątkowa i wartościowa bez względu na osiągane wyniki w nauce. Ale to po co jest... te paski w ogóle są?
0: Dokładnie.
1: I po co są w ogóle oceny? Wszystkich na studia wysłać od razu. Co tam? Magistra od razu każdemu dać.
0: W zasadzie mam wrażenie, na przykład jak patrzę na scenę polityczną, że to tak mniej więcej siedmiolatkowie, nie?
1: No tak, tak, tak. I też niektórym by się przydał tytuł magistra. To nie są tanie rzeczy.
0: A skąd wiesz?
1: Wiesz co, kończymy to wejście.

0: all the time w Meloradiu.
1: Tak widzę właśnie, że spoglądasz z zaciekawieniem, ale też z niezrozumieniem.
0: Z niezrozumieniem totalnym. Messi już kojarzę, kto to jest, ale musiałam się zastanowić. 50 tysięcy to dużo złotych, a księżniczką jestem ja, a co dalej, to nie wiem.
1: To zdradzimy więcej za chwilę.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam. M to

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: I jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: No, do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
7: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
8: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
10: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
0: Po reklamie. Autopromocja.
11: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i byłbym zapomniany.

0: że radio to speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Melo Radio Śląsk na

0: Bryska i Messi zespołu
1: Inter Miami.
0: Co?
1: Inter Miami.
0: Ja myślałam, że... Dobra, nieważne. A to nie była FC Barcelona?
1: No dawno temu była. Potem było PSG, a teraz jest Inter Miami. Ale to, co osiągnął Lionel Messi w Hiszpanii, nie przeszło bez echa, ponieważ teraz został wyróżniony nagrodą księżniczki Asturii.
0: Co to takiego?
1: No to takie odznaczenie jest hiszpańskie dla ludzi właśnie kultury, sztuki, sportu.
0: A
1: i dostał
0: nagroda,
1: 50 tysięcy euro.
0: Znaczy dla niego to są chyba kieszonkowe.
1: Tak, pewnie nawet nie odebrał, nie? Powiedział, oj, potknąłem się o jakieś grosze. A nie, to 50 tysięcy euro. To w sumie to samo.
0: Beauty and the Beat, Justin Bieber.

0: David
1: bym
0: Guetta.
1: Was prawie nie rozróżnił. No właśnie, ta sama tonacja, gratulacje.
2: Słuchajcie, bo jest środa, ale ta środa to taki mały piątek. To może rozpoczniemy 30 Meloratio zaraz.
0: No, w sumie wypadałoby, bo mnie nie ma ani jutro, ani pojutrze.
2: A co, a ktoś ci, przepraszam, na to wyraził zgodę?
1: Ja nie.
2: Ja też nie. Ty jesteśmy we dwóch, on jest jeden. Nie da rady.
3: A już o 18:00 zagramy.
2: Nie no, 30 za dwa dni, a teraz będzie... O,
1: nasze ulubione! I gadaj głośniej!
2: Jeszcze!
0: Nie mogę!
2: No to dajcie głośniej wszyscy po 18:00, bo tym numerem zaczniemy.
0: Buziaki! Mua.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w Szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
6: Po reklamie.
7: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
8: Polska studentka, która zachorowała w Chinach, jest już w kraju. Samolot z Klaudią wylądował we Wrocławiu. Transport zorganizowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Akcja Bezpieczny Długi Weekend, czas start. Drogówka patroluje najważniejsze trasy, mówi Krzysztof Dmura z Komendy Głównej Policji.
9: My już od dzisiejszego popołudnia bardzo mocno nasilamy służbę policyjną na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych, ale również przez cały weekend będziemy bardzo mocno nadzorować zachowania kierowców.
8: Dziś weszły w życie kolejne zmiany przepisów. Za najcięższe przewinienia nie będzie można zmniejszyć punktów karnych. No i jeszcze dobry news dla kierowców. Jutro i w piątek benzyna będzie tańsza niż dziś. Z kolei cena diesla bez zmian.
7: I pamiętajcie, zawsze możecie pojechać o 10 mniej, ale dojechać bezpiecznie na długi weekend, co nie?
8: Tak.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: No i mamy już godzinę 18 i dla wielu z was to jest pewnie godzina, kiedy zamykacie drzwi od waszej pracy i już do poniedziałku do niej nie wrócicie. Zazdro total, a ja wam potowarzyszę przy wszystkich wyjazdach na długi weekend, czy powrotach do domu, czy cokolwiek teraz nie robicie. Pogram tak, że na pewno będzie fajnie. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato, to na pewno się pojawi. To Wlo i Two For You. Ten numer też mamy dla was, nawet tutaj Four, o, w taki sposób. A Huntrix i Golden zaczyna, tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

lubicie jak lata. To modelki włodarski. W Melo Radio, a wy za chwilę będziecie mogli zgarnąć merch od Melo. Torba, kubek i pomadka. Taki zestaw mam dla kogoś, kto odgadnie, o czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, no i podaję już teraz podpowiedzi. Chodzi mi dziś o osobę. Jest ona nielubiana na imprezach, a spotkanie z nią zawsze wywołuje lekki stresik. To teraz się namyślcie, a już za chwilę będzie można dzwonić pod 321 321 777. A to Cibuli, Never Go Away. Hey.

0: No i już sobie wyobrażam was właśnie teraz w samochodach odpalających klimkę, no i nucących sobie Rihanna. Only girl in the world, takich wyjeżdżających z miasta. Patrzę na mapy drogowe, no i widzę, że wśród tych największych metropolii już się korkuje. Wyjazdy na długi weekend już są uskuteczniane. Rihanna za nami, a teraz...
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, i to jest pytanie, o czym myśli Pychu? No to co, ja wam podaję podpowiedzi, a wy dzwonicie 321-321-777 do zgarnięcia nasz merch od Meloradia, torba, kubek i pomadka. No i moje podpowiedzi są dziś takie. Ja myślę dziś o osobie i ta osoba jest nielubiona na imprezach, a spotkanie z nią zawsze wywołuje lekki stresik. No to już widzę, że ktoś z was dzwoni, więc ten telefon odbieram. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Cześć, z tej strony Milan, słuchacie Meloradia.
0: No cześć.
2: O czym myśli Pychu? Słuchajcie, o czym myśli Pychu? Osoba, która jest nielubiana na imprezach, no to ten organizator, który wie o wszystkim, ale...
0: Ale to niestety nie to. Niestety nie ta odpowiedź. Dzięki wielkie. Czekam dalej na wasze telefony. 321-321-777. No jeszcze podpowiem, że chodzi mi konkretnie tak o zawód tej osoby, a nie o taką konkretną jedną osobę. Jest to zawód i ten zawód jest nielubiany na imprezach, domówkach. No a spotkanie z nim zawsze wywołuje lekki stresik. 321-321-777. To jest mój numer telefonu. Tutaj można dzwonić. Ja czekam, aż ta lampka się zapali, ale to już w rundzie drugiej. Ta już za chwilę się... Albo dobra. Jeszcze się lampka pali, to odbiorę jeden telefon. No to siemano, cześć, Pychu z tej strony, jak masz na imię? Nie słyszę cię, stary. Musisz się z głośno mówiącego wyłączyć.
3: Dawid.
0: O, cześć Dawid. No co, słuchaj, o czym myśli Pychu?
3: Fotograf.
0: A i niestety nie chodzi o fotografa. No to już wiemy, że to nie jest fotograf ani organizator. No jest to zawód, że tak powiem, taki publiczny. Jest to funkcjonariusz publiczny. Więcej nie podpowiem. Runda druga za chwilę, a wy zapiszcie numer 321-321-777. Za chwilę będzie można dalej dzwonić.
1: O czym myśli Pychu?

0: mówimy do Santo. Nowość, za którą stoi Urzel. Wysłuchacie Meloradia, a ten pan już w wakacje zagra na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Wy wśród sześciu gorących scen i dziesiątek DJ-ów, tych najpopularniejszych na świecie, możecie bawić się razem z nami. Jeszcze dziś będę miał dla was wlotki na tę imprezę. Słuchajcie uważnie, Melo.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, teraz czas odpowiedzieć sobie na pytanie, na które odpowiedzi nie uzyskaliśmy w rundzie pierwszej. No to zobaczymy, czy teraz się uda. O czym myśli Pychu? Myślę dziś o osobie, w sumie konkretnym zawodzie. Jest ten zawód trochę nielubiany na imprezach, a spotkanie z nim zawsze wywołuje lekki stresik. No to zobaczymy, czy teraz komuś z was się uda odpowiedzieć. 321-321-777. No to odbieram telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Halo?
0: No siemano, jak masz na imię?
2: Damian,
0: no to co, strzelasz czy pytasz, o czym myśli Pychu?
2: Odpowiadam.
0: No to dawaj.
2: Chodzi o policjanta.
0: No stary, mam nadzieję, że nie wiesz tego z własnego doświadczenia.
2: Pozostawmy to między
0: nami. Dobra, słuchaj, to co było, już się nie liczy. Ważne jest to, że długi weekend zaczynasz od wygranej w Meloradiu. Torba, kubek i pomadka. Taki zestaw leci do ciebie.
2: Super, dzięki.
0: A na wszystkich waszych długo weekendowych imprezach mam nadzieję, że ten pan akurat się nie pojawi. Mowa o policjancie oczywiście.
1: O czym myśli Pychu?
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Jedź na tu Noru Land z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Morliny są gorące.
3: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
4: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
5: W

0: Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Teatr Śląski otwiera drzwi do świata, obok którego trudno przejść obojętnie. Przed nami 9. Międzynarodowy Festiwal Open the Door. Zapraszamy do teatru, który otwiera serca. Szuka bliskości i mówi o świecie, którego często nie chcemy dostrzec. Bądźcie z nami od 5 do 13 czerwca w Katowicach. Agnieszka Radzikowska.
4: Zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
5: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan. Po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
6: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Na

Matthew Coma rozdaje buziaczki, to Kiss is Back w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo. From you. 16 minut do 19 na zegarach, a to warto wiedzieć, żeby nie płacić mandatów. No bo właśnie czytam, że od dziś, od 3 czerwca zostało wprowadzone nowe prawo. No i wszystkie dzieciaki poniżej 16 roku życia na rowerach i hulajnogach mogą jeździć, ale od dziś muszą prawnie robić to w kaskach. No i po pierwsze bezpieczeństwo, a po drugie to umówmy się, warto to zrobić, no bo lepiej zabulić kilkadziesiąt złotych na kask niż kilka stów na mandat. No myślę, że ten hajs w długi weekend przeznaczycie na coś naprawdę dużo, dużo lepszego. Gipsy, Karnawał, to już teraz nowość na playliście Meloradia.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ale klasyk, this is what it feels like. To Armin van Buuren w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a ten pan pojawi się na tegorocznym Tomorrowlandzie. Już w tym roku chcemy was tam zabrać, do Belgii, do miejscowości Boom. Jeżeli chcecie przeżyć to razem z nami, no i mieć zapewnione między innymi dojazd najlepszym partybusem, no to wbijajcie na meloradio.pl, tam możecie zgłaszać was, pokażcie swoją ekipę, no i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście na Tomorrowland pojechać. Meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Bo 19:00 już za moment, a ten numer zagramy przed wszystkimi, punktualnie o pełnej, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Są miasta, które pamięta się dłużej. W Tarnowskich Górach wyruszasz w podróż w głąb ziemi, w zabytkowej kopalni srebra. Płyniesz 600 metrów pośród podziemnych skał, w sztolni Czarnego Pstrąga. Słyszysz gwizd? To Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, najstarsze czynne na świecie, ruszają w trasę. A na koniec historia w ruchu. Muzeum Motoryzacji. Motory i samochody, które napędzały świat. Przeżyj to w Tarnowskich Górach. Wejdź na stronę miastagwarków.pl i kup bilet.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
11: Zapraszam Państwa na światową premierę widowiska The Voyage. Obrazy Jana Sawki, poezja Edwarda Stachury, muzyka Józef Skrzek. Antywojenny spektakl o człowieku i świecie. The Voyage, 14 czerwca, Nospr, Katowice. Organizator Stowarzyszenia Inicjatywa, partnerzy Instytut imienia Wojciecha Korfantego oraz Katowice, Miasto Ogrodów. Serdecznie zapraszam, Józef Skrzek.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana

0: Erste Bank Polska. Idę w Melo.
1: No i minęła 19, dzisiaj środa, trochę taka jak piątek, no to jestem ciekawy, czy wy właśnie teraz wracacie do domu z pracy, czy może zupełnie odwrotnie, gdzieś z domu wyjeżdżacie na długi weekend. Dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, mogą być też filmiki albo tekstówki, WhatsApp Meloradia, tam wszystko wysyłacie, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Jak wy spędzacie ten początek długiego weekendu? Jestem tego mega ciekawa, za najlepsze głosówki czy wiadomości będę miał dla was merch od Meloradia. A dla wszystkich mam też muzę, Anima i Joji, Beautiful, to w tej godzinie będzie Pitbull i Give Me Everything. A zaczynamy od turu, tu, turu, turu, tu.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: To Milki i David Guetta, Just the Way You Are. Tu Pychu, siemano, fajnie, że jesteście po drugiej stronie.

0: Beautiful. To Anima i Joji, ale się klimatycznie zrobiło na antenie Meloradia. 11 minut po 19. A jak wy zaczynacie długi weekend? Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia. No i nic słodszego już dzisiaj nie usłyszycie. Dawaj, młoda.
1: Hej, jestem Lenka. Właśnie wracam z trampolin. Jestem mega szczęśliwym dzieckiem.
0: O, Lenka, no ty korzystaj, no bo jeszcze jesteś w takim wieku, że taki skok w bok to nie boli. Meloradio. Bo potem wszystko strzyka, no oczywiście o to mi chodziło, nie? Szybka kasa za moment w Meloradio, Axwell i Ingrosso, oni już teraz.

0: Dirty, Dirty, Rise Up, Vina i Vomero w Melo Radio. Tak wam gramy i podkręcamy tempo. 19:19 na zegarach, a przed długim weekendem to jest chyba idealny czas, żeby zająć się kasą. Szybka kasa. No i to jest ten moment, kiedy wybrałem numer telefonu do Wojtka. No mam nadzieję, że odbierze, bo szybka kasa przed weekendem tym długim na pewno się mu przyda. Czekamy 5 sygnałów, 2 już za nami. Wojtek, to jest ten moment, to jest ta chwila, żebyś odebrał telefon. I to się wydarzyło. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
1: Hej, hej, cześć.
0: No cześć, słuchaj, długi weekend przed nami, a ty masz chyba jakiś plan na niego.
1: No wybieram się nad morze, tak, to prawda.
0: Okej, okay, no i szybkiej kasy w związku z tym potrzebujesz na...
1: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
0: Okej, okay, a tak na jakieś konkretne części ciała, czy taki ogólny zestaw, czy jak to u ciebie wygląda? Jesteś takim freakiem kosmetykowym pod tym względem, czy po prostu SPFX starczy?
1: Wiesz co, chcę po prostu, żeby były skuteczne. Tylko, że obawiam się o pogodę.
0: No właśnie, a więc... do jakiej miejscowości jedziesz?
1: Do Kołobrzegu.
0: Okej, okay, pogoda Kołobrzeg. Słuchaj, sprawdzam. W ten weekend nie wygląda to chyba najlepiej. Ale słuchaj, przezorny zawsze ubezpieczony. W sobotę ma się słońce pojawić w ten weekend.
1: No to dobrze. Wiesz co, to skoro tak, w sobotę, jeżeli będzie pogoda, to bym potrzebował jakiś przyspieszacz do opalania. Mhm. A jeżeli w niedzielę, no to chyba jakiś brązer w takim razie.
0: Stary, ten dźwięk oznacza jedno. W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
1: Super, super, super. Czy mogę kogoś pozdrowić?
0: Ależ oczywiście.
1: Pozdrawiam moją siostrę Jolkę, która właśnie wraca z pracy.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że z nią też się jakimiś kosmetykami podzielisz. No 200 w końcu masz. Szybka kasa od Meloradia. A wy pamiętajcie, że w Kołobrzegu w tym roku też wydarzy się Sunrise Festival. Jeszcze dziś będę miał dla was wejściówki na tę imprezę.

0: Melo Radio Śląsk.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj, Liwka, ich nowość w ramach projektu Enklawa już za nami, to chcę więcej. Numer, który przyznacie, brzmi jak początek lata, ale właśnie tak wam gramy, żebyście dobrze zaczęli długi czerwcowy weekend. 29 minut po 19 na zegarach, Pychu z tej strony, siemano. Na tej godzinie powiem wam jeszcze, czego nie robić w trakcie weekendowych wyjazdów, bo możecie za to naprawdę słono zapłacić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: 32. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych UpArt. 10 dni i 17 wydarzeń. Teatr, nowy cyrk, teatr tańca, performance, instalacje, film oraz widowiska plenerowe. Artyści z Argentyny, Czech, Hiszpanii, Norwegii, Włoch i Polski. Gość specjalny Oriol Pla. 32. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych UpArt. Katowice, 12-21 czerwca. Program i bilety na festiwalapart.art.pl. Współfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: 8 lat PriZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
0: Po reklamie.

Tyle lat ma ten numer, a wciąż tak samo hipnotyzuje. Alan Walker i Sing Me To Sleep w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 15 minut do 20 nam zostało. 210 km na godzinę. Nie, to nie nowe ograniczenie na ekspresówkach. Tyle gnał jeden z kierowców na S17, to między Warszawą a Lublinem. Został złapany przez policjantów, no i tłumaczył się, że, uwaga, spieszył się w drodze z lotniska do domu. No nie wiem, czy tam są najlepsze schabowy na świecie, ale za ten pośpiech zapłacił co prawda 2,5 tysiąca i dostał 15 punktów karnych. No i nawet to nie był fotoradar. No tak, to by miał przynajmniej dodatkowe zdjęcie z wakacji.

0: Wet Fingers. To Hi-Fi Superstar w Melo Radio. Tak gramy jeszcze przed 20, a jak na przykład o tej kończycie pracę, już tylko odliczacie i nie macie co robić, to wbijajcie na meloradio.pl, no i zapewnijcie sobie naprawdę niesamowite doznanie. No bo chcemy was zabrać na tegoroczny Tomorrowland. No i oferujemy m.in. podróż do Belgii partybusem, no i masę innych atrakcji. To może być wasze wydarzenie roku zdecydowanie. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie.
1: A już o 20 zagramy
0: Ray, David Guetta i Hypaton. Where is my husband? Tak nazywa się ten numer i on pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 20.
1: Meloradio Śląsk na 95.1 FM.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
9: To jest moment na wielkie outletowe zakupy. W Designer Outlet Sosnowiec trwa wyprzedaż z podwójnymi obniżkami cen. Rabaty do 70% i ponad 100 najlepszych marek do wyboru. Adidas, Nike, Toast, Kazar i wiele więcej. Za marki, które kochasz, teraz zapłacisz jeszcze mniej. Wpadnij na wyprzedaż do Designer Outlet Sosnowiec i upoluj letnie okazje w najlepszym stylu. Designer Outlet Sosnowiec. Orląt Lwowskich 138. Zapraszamy.
10: Wracają Juwenalia Podbeskidzia. 12 i 13 czerwca w Bielsku Białej zagrają Żabson, Zalewski, Wactoja, Louis Villain, Michel, Kizoa, Violiwka, Brazil, Major SPZ, Lej Mi Pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
11: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
12: O reklamie. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: idę w melo.
1: Na zegarach punktualnie 20, no i choć pogoda w długi weekend ma być, że tak powiem, średnia, no to u nas zawsze gorąco w playliście. Ale Farben i Irene Miller, Body Talk, to wam zagram za kilka chwil. Będzie Vice i Tom Gregory, a zaczynamy od numeru Where's My Husband, Ray, David Guetta i Hypaton. Oni lecą na pierwszy ogień. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

0: Kaigo w Melo. To Save My Love, a teraz wiem, że na to czekacie.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Dokładnie tak, już na przełomie lipca i sierpnia będziemy razem bawić się w Kołobrzegu nad Polskim Morzem, no i będziemy się bawić do naprawdę mocnych dźwięków na Sunrise Festival. Czeka na was 6 gorących scen, z których usłyszycie no między innymi Skutera, Sonego Fodera, Jamesa Hype'a, Urzela, czy wielu, wielu innych DJ-ów, a my mamy dla was wlotki. Konkretnie trzymam teraz w łapkach taką jedną podwójną na niedzielę, na drugi dzień sierpnia. Jeśli chcecie ją zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrajcie głosówkę, w której opiszecie siebie w 5 słowach. Jak najbardziej kreatywnie. Możecie zaśpiewać, zarapować, jakiś ułożyć może mały wierszyk, cokolwiek. Ten najbardziej kreatywny opis w 5 słowach. Nagrodzę, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Ona jest niezastąpiona. Rihanna i Don't Stop the Music w Meloradio. Tak podkręcamy tempo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A takie głośne yeah będziecie mogli zrobić na Sunrise Festival już od 31 lipca do 2 sierpnia. Będziemy bawić się tam razem z wami, a ja mam podwójną wlotkę. No właśnie, ostatni dzień, drugi dzień sierpnia na Sunrise Festival. No i poprosiłem, żebyście opisali się w 5 słowach. Ten taki najbardziej kreatywny opis nagradzam. No i Paulina się nagrała, dawaj.
2: Roztrzepana, ogarnięta, oszczędna, rozrzutna. Ideal.
0: No idealnie, słuchaj, oszczędna, możesz być na biletach, no bo właśnie podwójną wlotkę w tym momencie na Sunrise Festival na ostatni jego dzień dostajesz, więc rozrzutna już będziesz mogła być na terenie festiwalu. A co? A jeżeli wam się nie udało, to spokojnie, jutro kolejna szansa na to, żeby dostać wlotki na Sunrise Festival.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. He said, tell me a story.

Wild Ones. To Florida i Sia w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 18 minut do 21 nam zostało, a już za 3 minuty wystartuje mecz. Polska reprezentacja co prawda nie gra na mundialu, ale na narodowym rozegra sparing z Nigerią. No i na boisko w podstawowym składzie wybiegną Grabara, Wiśniewski, Bednarek, Slisz, Kamiński, Lewandowski, Zieliński, Świderski, Szymański, Zalewski i Potulski. No ale ciekawe, czy szybciej będą panowie biegać na boisku, czy z boiska na urlopy. Trzymam kciuki za tę pierwszą opcję, żebyśmy się nie skompromitowali. Better Times, Robin Schulz i Barbs, nowość na antenie Meloradia.

0: Tak, gramy na początek długiego weekendu, na długie będą też wakacje. Ale mogą być naprawdę fajne, jeżeli wybierzecie się z nami na Tomorrowland. Pierwszym osobom już zapewniliśmy to przeżycie. Możecie ich filmik zobaczyć na Instagramie Meloradia, który nam wysłali, a wy możecie być następni, jeśli tylko wejdziecie na meloradio.pl, no i zgłosicie się do naszej akcji. Tam też znajdziecie więcej szczegółów. A 21 już za moment.
1: A już o 21 zagramy
0: Beauty and the Beat. Justin Bieber i Nicki Minaj. Ten duet rozpocznie 21 na antenie Meloradia, a zagram ten kawałek przed wszystkimi, wtedy kiedy inni będą jeszcze gadać. Punktualnie o pełnej.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Są miasta, które pamięta się dłużej. W Tarnowskich Górach wyruszasz w podróż w głąb ziemi, w zabytkowej kopalni srebra. Płyniesz 600 metrów pośród podziemnych skał, w sztolni Czarnego Pstrąga. Słyszysz gwizd? To Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, najstarsze czynne na świecie, ruszają w trasę. A na koniec historia w ruchu. Muzeum Motoryzacji. Motory i samochody, które napędzały świat. Przeżyj to w Tarnowskich Górach. Wejdź na stronę miastagwarków.pl i kup bilet.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Wracają juwenalia pod

0: Pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. O reklamie.
4: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Idę w Melo.
5: No i mamy już godzinę 21 na zgarach w meczu Polska-Nigeria, 11 minuta, no i wynik na razie 0-0. Jak coś się będzie zmieniać, to na pewno dam wam znać. No a nic nie zmienia się w kwestii playlisty. Dalej podkręcamy tempo najlepiej w Polsce. Ale stoi Sasha Destiny, ten numer na pewno się pojawi za kilka chwil. Będzie tu Colors i Loveful, a zaczynamy od naprawdę niesamowitego duetu.
4: Melo Radio. Idę w Melo.
5: A także... Bieber, to Beauty and the Beat. Tu Pychu, siemano.

Halo, to Iben w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 16 minut po 21. No i patrzę na to, co dzieje się na Stadionie Narodowym w Warszawie, no bo tam nasza polska reprezentacja gra mecz towarzyski z Nigerią. No i na razie nie wygląda to najlepiej, no bo właśnie straciliśmy bramkę. 0-1, na razie przegrywamy, 27 minuta tego spotkania właśnie trwa. No ja mam nadzieję, że tego pytania nie będziemy zadawać, jak będziemy chcieli zapytać, kiedy nasza reprezentacja wygra następny mecz. A to pytanie to ile lat? Tak nazywa się ten numer. Oki i Sobel już teraz w Melo Radio.

Dajnora i Gigi D'Agostino, To In My Mind. Tak podkręcamy dla was tempo, 21.30 na zegarach, a my coraz częściej zwierzamy się AI. No właśnie, mam przed sobą badania, które mówią, że często piszemy czatom sztucznej inteligencji o swoich problemach. No po prostu zwierzamy się im. A dlaczego? No bo mówią nam to, co chcemy usłyszeć. No i ja sprawdziłem, o czym ostatnio z czatem gadałem, no i zapytałem go, co zrobić, żeby pranie wyjęte z pralki nie śmierdziało. No i to chyba akurat pozytywne, no przynajmniej moja mama się cieszy, że jej łba takimi pierdołami nie zawracam. Bibi Rexa i David Guetta to Sad Girls, nowość na antenie Meloradia i coś mi mówi, że ten numer zawołuje letnie playlisty.

Ilenium, Jeli Guldin, to Don't Want Your Love w Meloradiu i trwa mecz Polska-Nigeria, w którym remisujemy 1-1. Potulski strzelił brameczkę, no i mamy na razie remis. Piłkarze zeszli na przerwę.

0: All the Time to John Summit i The Chainsmokers w Melo Radio, a John Summit wystąpi w tym roku na Tomorrowlandzie w Belgii, w miejscowości Boom. No i to będzie naprawdę mocne. Boom, masa scen, wiele hektarów terenu, no i ten niezapomniany vibe, to wszystko może was czekać i to totalnie za free, no bo chcemy was tam wysłać. Już wiemy, że razem z nami na pewno wybiorą się Gosia i Olek. No i posłuchajcie, jak się oni cieszyli z tego powodu.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
2: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy. Ale fajnie.
0: Ale fajnie, wy też możecie być jak Gosia i Olek. Wbijajcie na meloradio.pl, no i się zgłaszajcie. A to będzie zdecydowanie takie wydarzenie, którego nie będzie dało się zapomnieć. Agnieszka Chylińska, ona też problemów z pamięcią nie ma. Nie mogę cię zapomnieć, to już teraz w Meloradio. Taki klasyczek wam gramy. 15 minut do 22 na zegarach.

jest jedna z moich ulubionych nowości na antenie Meloradia. Bob Sinclair i Kai, za to I Can't Wait. Tak, gramy jeszcze przed 22 na sam początek tego długiego weekendu. Jeżeli gdzieś wyjeżdżacie, to jedźcie bezpiecznie. Jeżeli zostajecie w domu, no to mam nadzieję, że spędzicie ten czas bardzo fajnie, tak jak tylko lubicie. No po prostu dajcie sobie trochę czasu w ten długi weekend. A my wam fajnie pogramy. Już zaraz 22 i lecimy dalej z muzą.

0: Reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Wracają juwenalia pod

0: 4,5. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik, bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Bierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Już w lipcu

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,

0: Na zapełnionej sali cały kraj spakowany, odliczamy do wakacji. Wiem, że czujesz vibe, piją brawa pod latami.
1: Melo Radio.